0: kapelusz przed pocztą zdaj.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Zginęły co najmniej 132 osoby. Trwa akcja ratunkowa po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. 10-letni zakaz wjazdu do Polski. Sąd podtrzymał decyzję w sprawie ukraińskiego patostreamera. Rewelacyjna Iga Świątek. Polka awansowała do półfinału turnieju w Toronto. Jest 6:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. USA przekażą Kolumbii ponad 15 milionów dolarów. To w związku z wczorajszym trzęsieniem ziemi. Według najnowszych danych zginęły co najmniej 132 osoby. Trzęsienie o magnitudzie 7,4 było najsilniejszym od dekady, przekazały kolumbijskie służby. 87 osób zostało rannych, a ponad 60 budynków się zawaliło. Internet obiegły dramatyczne nagrania. To moment zawalenia się jednego z trzypiętrowych budynków w mieście Pereira. Trwa akcja ratunkowa. Poważne zniszczenia odnotowano w miastach zachodniej Kolumbii. W Manizales zawaliła się jedna z kopuł bazyliki i kilka domów w historycznym centrum. Uszkodzonych zostało co najmniej 10 kolumbijskich lotnisk. Według mediów wstrząsy były odczuwalne również w Ekwadorze i Wenezueli, którą w czerwcu nawiedziło podwójne trzęsienie ziemi. Przypomnijmy, zginęło w nim co najmniej 6 tysięcy osób. Ukraiński patostreamer znany jako Crowley przez najbliższe 10 lat nie wjedzie do strefy Schengen. Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję szefa ABW i ministra spraw wewnętrznych. Mężczyzna 2 lata temu został wydalony z Polski po tym, jak wielokrotnie w przebraniu krasnala zakłócał porządek m.in. w centrach handlowych.
1: Patostreamer we wspomnianym przebraniu wdzierał się m.in. do pomieszczeń przeznaczonych tylko dla personelu sklepu, transmitując to w internecie. Nie tylko to jednak niepokoiło służby.
2: Istniało uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko przeciwko Polsce.
1: Tłumaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Władysław O. próbował odwoływać się od decyzji o jego deportacji i zakazie wjazdu do strefy Schengen w dwóch instancjach. Sąd podtrzymał jednak decyzję urzędników.
2: Mężczyzna więcej do Polski w przeciągu najbliższych 10 lat i do strefy Schengen na pewno nie wjedzie.
1: Wyjaśnił Jacek Dobrzyński. W ubiegłym roku MSWiA wydało prawie 10 tysięcy decyzji o deportacji. W tym roku jest ich już blisko 6 tysięcy.
0: O czym informował Mateusz Chłyston. Jedni chcą strefy z ograniczeniami dla tego typu najmu, drudzy rozwiązania problemu uciążliwych lokatorów. Domagamy się zmian, mówią przedsiębiorcy i aktywiści. Chodzi o tak zwane Lex Airbnb, czyli projekt, który ma uregulować rynek najmu krótkoterminowego. Ustawa z poprawkami ma trafić pod obrady Sejmu po wakacjach. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
3: Choć podejścia do ustawy są różne, to zarówno ci za, jak i przeciw Airbnb chcą jak najszybszych zmian. Punktem wspólnym są uciążliwi lokatorzy, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za swoje zachowanie. Aktywiści ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze mówią też, że ograniczenie tego typu najmu może doprowadzić do spadku cen mieszkań, ale zdaniem przedsiębiorców takie ograniczenia nic nie zmienią.
4: W Warszawie szacujemy, że jest 15 tysięcy około mieszkań na krótki termin. To jest kropla w morzu. Nawet gdybyśmy dzisiaj od jutra skasowali wszystkie mieszkania na wynajem krótkoterminowy, to o ile spadną ceny mieszkań? 200 zł, 300 zł z metra kwadratowego?
3: Mówi Celina Mierzejewska ze Stowarzyszenia Mieszkalnik. Szacuje się, że w Polsce jest około 70 tysięcy mieszkań na wynajem krótkoterminowy.
0: To był Aleksander Ruszkowski, dziękujemy.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Pokaz siły Igi Świątek. Polka wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1 i awansowała do półfinału turnieju w Toronto. Jej kolejną rywalką będzie Ukrainka Elina Svitolina. W Canadian Open Świątek dotarła do półfinału już drugi raz. W 2023 przegrała w nim z Jessicą Pegulą.
5: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Let's go, Iga, let's go!
7: Bo Iga jest the best. The best już teraz na antenie Radia Plus. Tina Turner nam zaśpiewa.
6: A potem Anna Jantar, żeby szczęśliwym być. I to jest w życiu najważniejsze. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
7: Tomek Waloszczyk.
0: I Michał Konopiński.
6: No właśnie, zapraszamy do 9:00.

0: mało trzeba, wystarczą życzenia, dobre słowo i my je właśnie składamy. Imieniny obchodzą dzisiaj Aleksander, Filomena, Herman, Klara, Lilia, Rufin, Telimena i Zuzanna.
1: I dalej proszę.
0: Dalej jest Steve, nie wiem, Woźniak czy Łoźniak?
1: Łoźniak,
0: amerykański inżynier, informatyk, wynalazca, przedsiębiorca, on jabłko zerwał.
1: Nie, ugryz.
0: A, może. I Jacek Kopczyński, aktor i lektor, obchodzą dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego.
1: A my składamy wam życzenia i życzymy wam, żeby ten dzień był udany, oczywiście z Radiem Plus, 12 minut po godzinie 6.
2: W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim. On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych. Albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Jak wam się zdaje? Jeśli ktoś posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych.
3: Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do tego, żebyśmy wyszli ze swoich zakamarków życia i poszli na drogę. I na tej drodze pozwolili znaleźć się Jezusowi. Jeśli to ty, droga siostro, drogi bracie, jesteś tą zagubioną owcą, to daj krok naprzód. Pozwól znaleźć się Jezusowi.
4: Reklama.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Rabec i Szuwary w Radio Plus 24,5 minuty po godzinie 6 we wtorek 11 sierpnia.
1: A to nie żadne Szuwary, tam ich nie ma, bo to chór gada. Chór sobie gada, no. A tu nagle wielbłąd wkroczył na plażę w Egipcie. Polski turysta to nagrał, no i się przechadza tam w ogóle po plaży. Ludzie, tacy, którzy tam odpoczywali i w ogóle nie spodziewali się takiego gigantycznego zwierza, się wystraszyli.
0: Halo, halo, ja widzę uniesione kopyto.
1: No tak, ale to zdjęcie,
0: które akurat... bardziej mi wygląda na Zatokę Abu Dhabi.
1: Może tak, no nie będę się kłócił. No, może nie, być Abu Dhabab, może być ten.
0: Nie, no to absolutnie wtedy nie hurgada. No, no ale nieważne.
1: To w Egipcie miało miejsce.
0: Woda jak woda, leżaki wszędzie te same.
1: To jest Egipt, to jest potwierdzona informacja.
0: No i mówiłam, że no dobrze.
1: No ale przyszedł się napoić, taki ciekawy ludzi.
0: Ale co, ty słoną wodę pił?
1: No, no nie wiem. No.
0: Ale okazał się,
1: a wiesz, że słona woda ma elektrolity specjalne. Nie trzeba kupować tych ze sklepu, można po prostu trochę posolić.
0: Smakuje
1: i już masz.
0: Celestynka, pamiętaj.
1: Celestynka to hurgada, cały czas przypominam. W każdym razie to zdjęcie, gdzie on zaczął hasać, wygląda tak, jakby on turystę chciał kopnąć, nic z tych rzeczy. No obejrzałem ten filmik, wszystko skończyło. A ten turysta się wystraszył, nagle mu wielbłąd wyrósł obok.
0: Ja bym się też wystraszył, a raz usiadłem, ale potem zsiadłem zanim wstał, bo się jednak wystraszyłem.
1: A ten turysta, co nagrał ten filmik, na szczęście nikomu nic się nie stało, to już 300 tysięcy ma wyświetleń. Proszę bardzo.
0: Proszę bardzo. No i to jednak Zatoka Abu Dhabi, bo widzę, że serwis się nazywa Hurgada 24. No to nie znaczy, że to był... No Abu Dhabi, popatrz, tutaj jest napisane. O.
1: Widok wielbłąda
0: poznałam
1: na plaży...
0: Poznałam od razu.
1: A gdzie ta jest?
0: Po rafie, tam poznałam. Tam,
1: a jest! Ja myślałem, że ty o Abu Dhabi mówisz.
0: No nie, no widzisz.
1: No dobrze. Rzeczywiście, Abu Dhabi jest w Egipcie, nauczyłem się.
0: Polecam
1: już.
0: Polecam, najpiękniejsza rafa w Marsalam. 26 minut po godzinie 6 poranny program Radia Plus, to rano wstaje. To co, lecimy?
1: Dalej.
0: W stronę słońca.

0: też coś o tym zaśpiewała, Abu Dejasz.
1: No widzisz, płaciłam $8 za leżak, to poznam
0: ile?
1: Na końcu świata. Ale i tak było taniej, bo gdybym przyjechał samochodem, byłoby 20.
0: 8 dziennie?
1: Dziennie. Nie, no. Ale co trzeci dzień chodziłam, bo byłam obok. No.
0: Dobrze, a przynosili ten z
1: nie,
0: parasolką?
1: Nie, goniłam ich tam. Nie przynosili nic, żeby mi dali święty spokój. Dobra, żarty żartami, wakacje wakacjami, a tu pracować trzeba.
0: To oczywiście, że pracować i zgodnie z planem i punktualnością w 6:30 za chwilę już wiadomości w Radio Plus.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest 6:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ogromna awaria prądu na Mazowszu po przejściu nawałnicy. Gwałtowne burze i silny wiatr spowodowały poważne uszkodzenia. Bez zasilania pozostają tysiące odbiorców. Problemy m.in. w okolicach Wyszkowa, Józefowa, Józefowsławia czy Otwocka. Usuwanie awarii w niektórych miejscach może potrwać do południa. Rolnik, który zaorał asfalt w Gliwicach, trafił na 3 miesiące do aresztu. Sąd podjął taką decyzję ze względu na możliwość podejmowania prób uniknięcia kary. Przypomnijmy, w piątek 60-latek wjechał ciągnikiem na świeżo położony asfalt i zaorał około 200 metrów drogi. Twierdził, że teren, na którym się znajduje, to jego własność. Miasto podkreśla, że od 25 lat jest właścicielem kwestionowanych przez rolnika działek. Mężczyźnie grozi nawet 10 lat więzienia. Kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów może dotrzeć do soboty na Jasną Górę. Dziś spodziewani są pątnicy m.in. z Ełku, Krakowa i Elbląga. Najwięcej pielgrzymów przybędzie na Jasną Górę dzień przed uroczystością wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czyli 14 sierpnia.
2: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. Dziś przywrócony do użytku na pętli Kołątaja będzie peron dla linii autobusowych 51, 78 oraz 92. Z kolei przestanie działać tymczasowy przystanek przy ulicy Świętej Barbary. Przywrócony do eksploatacji peron dla linii 51, 78 oraz 92 będzie ponownie obsługiwał zarówno pasażerów wsiadających, jak i wysiadających. Mniej cukrów, więcej warzyw i białko nie tylko od zwierząt. Tak pokrótce można podsumować nowe zasady żywienia, jakie od 1 września obowiązywać będą w przedszkolach i szkołach, mówi Agnieszka Naglacka, szczeciński sanepid.
3: Napój pierwszego wyboru, czyli woda, zmniejszenie zawartości cukru w napojach produkowanych na miejscu i jako jeden posiłek obiadowy w czasie obiadu potrawa z nasion roślin strączkowych. Określone są w rozporządzeniu poziomy cukrów, tłuszczu i soli, które mogą być zawarte w tych produktach. Na przykład drożdżówki, ciastka i one mogą zawierać w tym momencie do 10 g cukru w 100 g czy mililitrach produktu gotowego do spożycia. Wcześniej było 15 g cukru.
2: Na talerzach ma być także więcej warzyw i owoców. Więcej słońca pojawi się dziś na niebie. Będą takie chwile, że w zasadzie będzie tylko słońce. Ale chmury tak nagle nie znikną. Co jakiś czas pojawią się na niebie, raczej bez deszczu. Temperatura wynosi 13 stopni, wiatr wieje mocniej z kierunków zachodnich. Ciśnienie w Szczecinie 1018 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: I to my za 27 minut będzie 7:00.
5: I dzień dobry, i witamy. I Kasia Kozimor.
4: Tomek Waloszcz.
5: A za chwilę zapytam, o czym myśli Tomek od samego rana. Możesz mówić.
4: Podejmę się odpowiedzi na pytanie, gdzie dozwonił się Władimir Putin kilka dni temu.
5: To o tym za chwilę, a teraz ABBA. Knowing me, knowing you.

0: Kombi, kochać cię za późno na antenie Radia Plus, ale wstawać nie jest za późno, za 18 minut będzie siódma.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Władimir Putin rozmawiał przez telefon z pułkownikiem Abdulazizem Sikabidowem, poinformowały służby prasowe Kremla. Niezbyt pogłębiające zadał przywódca pytanie, czy wszystko idzie zgodnie z planem. No i co ma powiedzieć wojskowy? I to jeszcze w takim kraju. No, że naturalnie wasza putinowskość. Chociaż zgodnie z planem to im nie szło już 3 dni po rozpoczęciu operacji wojskowej. Cały problem w tym, że bardziej niezależni dziennikarze sprawdzili, co to za pułkownik i okazało się, że rozmówca Putina nie żyje od wielu miesięcy. A ponieważ był dowódcą dywizji, której żołnierze brali udział w masakrze w Buczy, można się zastanawiać, gdzie dodzwonił się rosyjski prezydent. No i chyba wiem, co odpowiedział na pytanie, czy wszystko tam idzie zgodnie z planem. Oczywiście, że tak. Zarezerwowane miejsce spokojnie czeka.
1: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piona, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Strong Enough i Cher w Radio Plus. Za 6,5 minuty będzie godzina 7.
1: Nie, to nie z tego wydarzenia wracał Odyseusz. To nie tam się działo. Znaczy tam mniej więcej, ale nie w tym czasie między tymi Termopilami, a
0: do czego ty zmierzasz?
1: Oblężeniem Troi to jakieś 7-8 wieków było. Nie, bo mówimy o dawnych wydarzeniach, a one były tam rozdzielone. Dobra, Artur Moczarski opowie, co się działo.
0: Ale dokładnie. O telewizji przecież będzie.
1: O telewizji? A to może o tym filmie o Odysei. Nie, to inne wydarzenie.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Prawdopodobnie właśnie 11 sierpnia 480 roku przed Chrystusem, w czasie II wojny grecko-perskiej, Persowie pokonali Spartan w bitwie pod Termopilami. Tego dnia w roku 1934 na wyspie Alcatraz pod San Francisco otwarto słynne federalne więzienie. Zaś 11 sierpnia 1253 roku zmarła patronka Asyżu, Florencji, praczek, złotników i pracowników telewizji, czyli święta Klara. Miała tylko lat 17, gdy uciekła z domu i z rąk świętego Franciszka przyjęła zgrzebny habit zakonny. Przy kościele świętego Damiana w Asyżu powstał pierwszy klasztor i Klara wraz z siostrami 42 lata praktykowała tam skrajne ubóstwo i prostotę życia. Z czasem dołączyła do nich także matka dziewczyny, Ortolana. Klaryski od początku bardzo wiele czasu poświęcały modlitwie, zwłaszcza za braci franciszkanów i ich działalność w świecie. Klara była pierwszą w historii kościoła kobietą, która ułożyła i spisała regułę przedstawioną do zatwierdzenia papieżowi. Biskup Rzymu Innocenty IV był na jej pogrzebie, a jego następca Aleksander IV już w 2 lata później ogłosił ją świętą i podkreślił, że Klara milczała, lecz głośna była jej sława. Dziś jej doczesne szczątki spoczywają w bazylice w Asyżu. Wewnątrz jest też przechowywany oryginalny krzyż z San Damiano, przed którym modlił się święty Franciszek.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Afera z pieniędzmi dla Powodziana, działaczka Koalicji Obywatelskiej, została zawieszona. Czterolatka z Łomży spadła z piątego piętra, uratowało ją trzech mężczyzn. Ewa Swoboda, wicemistrzynią Europy, pierwszy medal dla Polski w Birmingham. Jest siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Koalicja Obywatelska reaguje na aferę z pieniędzmi dla Powodzian. Wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego została zawieszona w partii i czeka ją sąd koleżeński, zapowiedział szef Dolnośląskiej KO. To efekt doniesień o nieprawidłowościach udzielanych firmom po powodzi, śledztwa CBA i kontroli ministerstwa. Służby informują, że sprawą zajmują się od miesięcy. Teraz szczegółowo opisała ją Wirtualna Polska. Z doniesień portalu wynika, że odszkodowania przyznano według klucza znajomości z działaczką KO z Jeleniej Góry, która jest wiceprezesem agencji wypłacającej pieniądze. O szczegółach Mateusz Chłystuna.
2: Dziennikarze portalu ustalili, że odszkodowania za rzekome straty otrzymali mąż polityczki oraz dwójka ich sąsiadów. W jednym z przypadków dowodem na szkody miało być zdjęcie przedstawiające pękniętą płytkę i uszkodzony tynk na balkonie.
3: Jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę. Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce po nie swoje pieniądze.
2: Tłumaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Na razie jednak, jak usłyszeliśmy, nie było podstaw, by zawiadamiać o sprawie prokuraturę. Mimo że, jak donosi dziś Wirtualna Polska, powołując się na oficjalne dane, na obszarze, na którym działają i mieszkają beneficjenci odszkodowań, żadnej powodzi nie było.
1: O czym informował Mateusz Chłystuna. Ruszył na pomoc dziewczynce, która wisiała na barierce balkonu na piątym piętrze. Pan Grzegorz jest jedną z osób, które uratowały czterolatkę z Łomży. Chwilę przed przyjazdem służb to on wspólnie z innymi mężczyznami rozciągnął koc, na który spadło dziecko.
4: Słyszałem krzyki. Zobaczyłem to dziecko po barierce chodzące. Podbiegłem pod blok, zacząłem krzyczeć do niego, żeby zeszło, że tak nie wolno. Ona w ogóle nie reagowała. Raz z jednej strony barierki się zwieszała, raz z drugiej. No i w końcu przybiegł ten pan z kocem.
1: Stan dziewczynki jest dobry, ale nadal pozostaje na obserwacji. 27-letnia matka zapewne usłyszy zarzuty. Podczas tych dramatycznych wydarzeń spała w mieszkaniu, miała ponad pół promila alkoholu. Ponad 60 samolotów, przeszło 300 jednostek na ziemi i 20 na morzu. W sobotę wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Jej główna część odbędzie się na warszawskiej Wisłostradzie. Trwają ostatnie przygotowania, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
5: W defiladzie weźmie udział prawie 2000 żołnierzy i oczywiście najnowocześniejszy sprzęt polskiej armii.
6: Będą oczywiście F-35, przypomnę, nasz najnowszy nabytek, ale będą też inne samoloty, FA-50, F-16, nasze Jastrzębie.
5: Mówi wiceszef MON Paweł Bejda, a na ziemi zobaczymy m.in. czołgi Abrams, K2, Leopard, armatochaubice Krab, czy pojazdy opancerzone Rosomak i Borsuk, ale defilada odbędzie się nie tylko w Warszawie, równocześnie w porcie w Gdyni pokaże się około 20 jednostek polskiej marynarki wojennej.
1: Początek defilady w sobotę o 12.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jest pierwszy medal dla Polski na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy. W Birmingham srebro w biegu na 100 metrów wywalczyła Ewa Swoboda. Wygrała Brytyjka Amy Hunt, do której Swoboda straciła 0,02 sekundy. Polka po rywalizacji nie kryła emocji.
7: Nie była to łatwa droga, ale wróciłam. Wróciłam tam, gdzie chciałam być. No i zaczynam o tym mówić i już mi oczy się pocą. Bardzo się cieszę, że zdobyłam srebrny medal. Jestem znowu wicemistrzynią Europy.
1: Dziś o medale powalczą kolejni polscy lekkoatleci. Pia Skrzyszowska w biegu na 100 metrów przez płotki, a Paweł Fajdek w rzucie młotem. W biegu na 100 metrów sensację będzie chciał sprawić Dominik Kopeć.

0: Pogoda w Szczecinie. Sierpień może nie zachwyca, ale też nie możemy narzekać na pogodę. Są chwile ze słońcem i dziś na pewno się pojawią. Ale są też chwile z chmurami. I nie uwierzycie, te też się dziś pojawią. Temperatura osiągnie maksymalnie 21 stopni, wiatr wieje mocniej z kierunków zachodnich. Ciśnienie w Szczecinie 1018 hektopaskali.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Dynamiczna pogoda jak Ewa Swoboda. Taki rym mi przyszedł do głowy.
3: No dobrze, niech mi pan kawę poda. Dzień dobry.
2: Chwilę.
3: Witajcie, Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Zapraszamy do 9:00.
2: Espresowo podam.

Tak idzie. Idzie i dojść nie może. Chociaż już jest blisko. Po 27 latach od celu dzieli go zaledwie ostatni odcinek. Podobno Carl Bushby założył się w 1998 roku. To będzie niewychowawcze, co powiem. O kufel piwa, że wróci do rodzinnego Hull w Anglii pieszo.

0: Wyprawy.
1: Mhm.
0: Czujesz?
1: No.
0: Chciałeś Odyseusza? Masz.
1: No mam, ale no. On takich przygód nie miał jak tamten.
0: No a poza tym nie wiadomo, czy kto na niego czeka jeszcze po tylu latach.
1: No,
0: ja
1: ale,
0: takiego chłopa już zostawiła sobie.
1: A czekaj, ale
0: mi taki, no.
1: Ten, co ma ten kufel piwa postawić, to jeszcze czeka, mam nadzieję.
0: Mam nadzieję, że
1: cała,
0: jeszcze żyje.
1: Cała wyprawa ranić.
0: To w ogóle wszystko strasznie skomplikowane. A to on może chyba po prostu miał takiego, wiesz, wałęsacza w głowie i tak po prostu przy okazji się założył i dzięki temu ma wymówkę, że może się szlajać po całym świecie.
1: Ale patrz, ile szlajasz, szedł po prostu i myślał, wiesz, Leonże, czy przemyślał w trakcie?
0: Myślę, że tak. No, niech wróci wreszcie i będzie miał o czym opowiadać przy tym kuflu. Pewnie nie jednym. 12 minut po 7 w Radio Plus, za chwilę Eurythmics, a także Weather Girls.
2: Reklama. We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
2: Reklama.

0: Niektórzy zbierają klocki Lego, znaczy takie figurki małe, wzorowane na różnych tam piłkarzach, czy bohaterach z różnych filmów. Czasem nie trzeba samych klocków, tylko figurki się sprzedaje też. No bo to takie kolekcjonerskie. A tymczasem firma Mattel wypuściła kolekcjonerską Barbie. To dla dziewczynek bardziej. Ale Barbie ma wygląd i twarz Whitney Houston.
1: No, nawet włosy ma Whitney Houston.
0: No to specjalnie tak zrobili. Są włosy, wysokie sandały, różowa sukienka o prążkowanej fakturze, kolorowe kolczyki. To jest Whitney Houston jak żywa. Wypuszczono tę lalkę dwa dni temu w rocznicę urodzin wielkiej artystki. I to nie jest tak, że się teraz komuś to zrodziło. Znaczy, teraz 20 lat po tym, jak ktoś wpadł na ten pomysł, dopiero powstała ta lalka, ale już samą Whitney trwały rozmowy, żeby taką specjalną lalkę,
1: żeby się zgodziła,
0: wzorowaną na niej stworzyć. No wtedy się nie udało, teraz wypuszczono w rocznicę urodzin.
1: Przepraszam, ale ja czekam teraz na Kevina Costnera.
0: Myślałem, że na Kena.
1: Nie, na Kena nie, właśnie na Kevina.
0: Kena Costnera.
1: Tak, będzie trochę do pary,
0: ale właśnie chciałem powiedzieć, bo historia tej lalki była taka, że ona miała promować film Bodyguard i wtedy miała powstać jako figurka przypominająca bohaterkę tamtego filmu. Nie udało się, teraz troszkę inaczej, ale też wygląda jak Whitney.
1: I will always love you. 27 minut po siódmej. Cicho, bądźmy tu. Marek Grechuta już teraz w Radio Plus.

0: Na naszym profilu facebookowym dzisiaj wspomnienia związane z płytami kompaktowymi, które wypalaliśmy kiedyś, jak się chciało jakieś...
1: Piractwo to było.
0: No
1: tak,
0: ale
1: naprawdę.
0: Swoje zdjęcia chciał na przykład wypalić na płycie. To już nie piractwo. Izabela napisała, mam, wideo też mam i magnetofon szpulowy, kasetowy w kuchni stoi, obecnie radia na nim słucham, bo tak poddaliśmy w wątpliwość, czy w ogóle na te płyty wypalane jeszcze jest na czym odtworzyć. Okazuje się, że stare sprzęty w domu królują.
1: Ja mam pantogram.
0: I co, tam zdrowa jesteś?
1: Wszystkie zęby mam wypalone.
0: Aha!
1: Na płytce. Znaczy...
0: Właśnie, ja też dostałem na płytce kiedyś zęby.
1: Tak mi się przypomniało.
0: Ale my też wspominamy nie tylko płyty kompaktowe, również pocztówki. Czekamy na pocztówki w takiej nowoczesnej wersji od was na stronie latoradioplus.pl, nasza nowa zabawa, tam czekamy.
1: Tak jest.
0: Na wspomnienia z wakacji.
1: Pocztówkowa akcja u nas trwa. Teraz czas na wiadomości.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Co najmniej 9 osób zginęło, 20 zostało rannych. To w nocnym rosyjskim ataku na Zaporoże i obwód Dniepropietrowski. Moskwa zaatakowała też Kijów, w mieście wybuchły pożary. W ogniu stanęły m.in. magazyny w centrum miasta. W odpowiedzi na ostatnie ostrzały Ukraina nasiliła ataki na rosyjskie miasta położone daleko od granicy. Ponad 27 tysięcy podpisów przez ponad tydzień. Tyle zebrano w Warszawie pod referendum w sprawie odwołania prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Aby referendum się odbyło, konieczne jest zebranie około 132 tysięcy podpisów. Już jutro zobaczymy częściowe zaćmienie słońca. Na zachodzie Polski księżyc zasłoni nawet 80% tarczy naszej gwiazdy. W trakcie obserwacji pamiętajmy o bezpieczeństwie, mówi Artur Pilarczyk z gorzowskiej grupy miłośników astronomii Gamma.
2: Najlepszym zabezpieczeniem są filtry słoneczne. Jest bardzo fajna niedruga folia ND5. Szkło spawalnicze dosyć mocno filtruje część tego promieniowania i takiego szkła z kasku czy z hełmu spawalniczego można użyć. Wszystko z umiarem.
1: Początek zjawiska jutro po 19:00, kulminacja godzina później.
3: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. Piątek 14 sierpnia w Szpitalu Wojewódzkim, zarówno na ulicy Argońskiej, jak i w Zdunowie, nieczynne będą rejestracje do poradni specjalistycznych i na badania diagnostyczne. Administracja szpitala, punkty pobrań oraz sekretariaty oddziałów. Szpital odbiera wolne za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia. Zmieniamy temat. Trwa przebudowa portu lotniczego Szczecin-Goleniów. Gotowy jest już budynek, który na czas trwania inwestycji związanej z budową nowego terminala pasażerskiego pełnić będzie funkcję tymczasowej hali przy lotów, mówi Maciej Dziadosz, prezes portu lotniczego.
4: Ten budynek jest namiastką tego, co ma powstać, mamy nadzieję, niebawem w porcie lotniczym Szczecin-Goleniu. Inwestycje, które dzisiaj realizujemy, to inwestycje, które mają zmienić jakość tego lotniska. Od tego programu inwestycyjnego wszystko, co robimy, to nie są inwestycje, które mają zapewnić mu byt, tylko są to inwestycje, które mają zapewnić mu nową jakość.
3: Budynek powstał jako część pierwszego etapu inwestycji. Wartość całego przedsięwzięcia szacowana jest na 197 milionów złotych. Sprawdźmy pogodę. Dziś na niebie trochę urozmaicenia, znaczy się pojawią się chmury w liczbie raczej niewielkiej, a do tego w przerwach pomiędzy zjawiać się będzie także słońce, bez pośpiechu i stresu. Temperatura wynosi 14 stopni, wiatr wieje mocniej z kierunków zachodnich, ciśnienie w Szczecinie około 1019 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Jesteśmy z Wami o poranku, 26 minut pozostało do godziny 8, chodzi o naszą pracę, tą antenową, to już jesteśmy w połowie.
6: Tak jest, dobrze, zapraszamy za chwilę Los Lobos, Classic Info, już teraz Never Never Comes, Kasia
5: i Tomek.
6: Do 9 jesteśmy z Wami.

0: I normalnie będzie jak w Faraonie, czyli to zaćmienie słońca już jutro o godzinie 19 czasu polskiego.
1: Nie, to tak jakbyś 80% filmu obejrzała, nie no do końca.
0: Dobrze, i nie patrzmy bezpośrednio. Kiedyś, jak obserwowałam takie zaćmienie, to w kałuży było fajnie widać.
1: O.
0: I wtedy człowiek tak wzroku nie na...
1: nadwyrężał, tak?
0: No dobrze, ale tak naprawdę to w Hiszpanii po prostu jest wielkie oczekiwanie. Tam się to zacznie 20 chyba 30,
1: bo tam przez Hiszpanię taki pasek przychodzi, pasek, tak, gdzie można stanąć i rzeczywiście ciemno się zrobi zupełnie.
0: Ale wyobraź sobie, oni tam się szykują, wojsko pojawi się w górach Majorki, armia zostanie rozmieszczona w różnych częściach Sierra de Traumanta w związku z całkowitym zaćmieniem słońca, bo się okazuje, że turystów to tam będzie tyle, że ojejejoj.
1: A ja myślałem, ale że oni się boją, że jak się ściemni, to ktoś może sięgnąć po czyjeś oszczędności na przykład.
0: Nie, nie,
1: albo...
0: to chyba aż tak źle nie będzie, no chyba jednak wszyscy zagapieni w słońce będzie. W każdym
1: no,
0: razie
1: ja właśnie zagapieni. Tam
0: tłum
1: inni...
0: obserwatorów, ale dodatkowym problemem jest to, że tam jest zagrożenie przeciwpożarowe, w związku z tym no naprawdę wielkie środki ostrożności, poza tym policja i wojsko apeluje, żeby nie wybierać się na jakieś długie wędrówki, właśnie ze względu na zagrożenie pożarowe i na to, że niektóre drogi mogą po prostu zostać zablokowane również i przez turystów, także sama nie wiem, gdzie lepiej oglądać.
1: Nie, nie, ja powiem ci tak, że wiem, że dużo osób się najedzie tam, ale ja nawet w ścisku to bym przeżył coś takiego raz
0: a
1: w
0: jednak
1: życiu.
0: No, no dobrze.
1: Ale się nie
0: następny
1: wybrałem.
0: Następny będzie może za 100 lat. Taka piosenka jest.
1: Może to może być w każdej chwili. Dobrze, no obserwujmy, jak mamy te szkiełka, o których mówiliśmy w wiadomościach w Radiu Plus, spawalnicze, obserwujmy bezpiecznie, a jak nie, no to oczywiście w telewizji ładnie to pokażą.
0: W internecie też.
1: A poza tym nie trzeba patrzeć na słońce, można spojrzeć tak dookoła siebie, chyba się trochę bardziej szaro zrobi i to też będzie spektakularne.
0: No to czekamy jutro na to astronomiczne wydarzenie za 18 minut 8, za chwilę w Radiu Plus, bo nie, będzie też Warius Manx.
2: Reklama. Szukasz idealnego samochodu? Poznaj nową Toyotę Yaris Cross, jeszcze bardziej nowoczesną i gotową na każdą podróż. Teraz już od 551 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One oraz Toyotę Yaris dostępną od ręki. Sprawdź naszą ofertę już dziś w salonach Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Dodatkowo przy zamówieniach złożonych do końca miesiąca otrzymasz voucher wartości 1000 zł na oryginalne akcesoria Toyoty. Toyota Kozłowski. Twoja Toyota jest bliżej niż myślisz.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
2: Reklama.

0: To Wariusz Manx na antenie Radia Plus za 7 minut 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: A my odsyłamy Was teraz na naszą stronę internetową radioplus.pl. Tam nasza akcja Lato z nutą nostalgii. Możecie nam wysłać pocztówkę z miejsca, w którym jesteście albo byliście. Na pocztówce możecie być Wy, a możecie nie zasłaniać niczego, tylko sam widok pokazać. Nawiązujemy do zwyczaju wysyłania pocztówek, kartek z podróży. Wy możecie nam wysłać tak elektronicznie i jeszcze pozdrowienia napisać.
0: I trochę wspominamy też tamte czasy, bo to nie tylko pocztówki się wysyłało, ale się lody pingwin jadło, z saturatora wodę piło i tak dalej, i tak dalej.
2: I wszystkim lody, jakoś lody, dobrze lody było. No, a poza tym mamy dla Was upominki, także pocztówki od nas, ale nie tylko różne gadżety związane z podróżą, bo może ktoś jeszcze przed urlopem jest. Czekamy na stronie lato radioplus.pl. Szczegóły.
0: A teraz Michael Jackson i Thriller.

0: Thriller, Michael Jackson na antenie Radia Plus.
1: Oj, przeboje z lat 80., bo wspominamy się też płyty, na których wypalaliśmy różne rzeczy, także piosenki, ale także na przykład pocztówki czy zdjęcia, które przywieźliśmy z wakacji, to często trzymamy na płytach. Dobrze zadbać o inny nośnik, bo to się może porysować trochę i stracimy nasze dane.
0: Tak, ale też mój kolega, który jest zapalonym audiofilem, mówi, że to po jakiś czasie tam się coś utlenia, czy coś tam, że to też może zniknąć z tej płyty kompaktowej, która wydawałaby się taka niezniszczalna.
1: Było i nie ma?
0: No.
1: No dobrze, zapraszamy na nasz profil na Facebooku, tam komentujemy płyty kompaktowe, czekamy na wasze pocztówki. Czekamy na nie z wakacji, z pozdrowieniami. Po godzinie 8 będziemy dzwonić, rozmawiać i zachwycać się miejscami, w których wy jesteście albo byliście.
0: A teraz czas na najnowsze wiadomości.
2: Reklama.
3: Masz 55 lat lub więcej? Idealnie. Twoje doświadczenie i lojalność to atuty dla każdego pracodawcy. Zadbaj o swoją stabilność finansową, zdrowie i realizuj się zawodowo. Szczegóły na Facebooku Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim. Kampanię realizuje firma Usługi Psychologiczno-Edukacyjne Magister Małgorzata Laskowska w partnerstwie z Marifa Szkolenia i Edukacja Artur Kapiński. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską w ramach projektu Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim, realizowanego w ramach programu Fundusz Europejski dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
2: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Trzy osoby ranne, kilkaset interwencji strażaków. Przez Polskę przeszły potężne nawałnice. Trwa zbiórka krwi dla kacpra. 15-latek został zaatakowany nożem w Kamiennej Górze. Kierowcy chcą obniżek na stacjach. Rząd zwleka z decyzją. Minęła 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Blisko 500 interwencji tylko na Mazowszu w związku z burzami. Trzy osoby zostały ranne po tym, jak wiatr zerwał dach domku holenderskiego w powiecie makowskim. Najtrudniejsza sytuacja była na północy województwa, gdzie zerwanych zostało 30 dachów. Na granicy Mazowsza i województwa kujawsko-pomorskiego strażacy w niektórych miejscach pracują do tej pory.
2: Powalone słupy wysokiego napięcia, 6 uszkodzonych dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Były zdarzenia związane z wiatrołomami, powalonymi drzewami na drogach łącznie. W zdarzeniach brały udział około 100 strażaków ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej.
1: Mówi Krzysztof Pawłowski z Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. W Warszawie strażacy ewakuowali letni obóz dla dzieci, który nocował pod namiotami w Lesie Bielańskim.
3: Na prośbę opiekuna tego obozu strażacy podjęli ewakuację tych osób przebywających w tym lesie. I to było 19 dzieci i 3 opiekunów. Nikomu nic się oczywiście nie stało.
1: Dodaje Paweł Redzik z Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Dziś pogoda ma się już uspokoić, zagrzmieć i popadać może już tylko na południowym wschodzie. Kamienna Góra żyje sprawą ciężko rannego 15-letniego kacpra. W piątek został zaatakowany nożem w szyję. Teraz walczy o życie w jednym z wrocławskich szpitali. Mieszkańcy jednoczą się i oddają krew dla kacpra.
4: Żeby oddać krew, krew może uratować komuś życie.
5: Pomóc słusznej sprawie.
6: Tak. Trzeba pomagać, po prostu tak trzeba.
7: Mamy nadzieję, że będzie więcej osób.
8: Pomóc słusznej sprawie, tak jest.
9: Plan. Bardziej koledzy z Kamiennej Góry.
4: No tak, bo to, co się ostatnio dzieje, to jest po prostu straszne.
1: Decyzją sądu 16-latek z Kamiennej Góry podejrzewany o napaść przy użyciu noża na 15-latka spędzi 3 miesiące w schronisku dla nieletnich.
10: O dalszym losie, czy nieletni będzie sądzony jako dorosły, będzie decydował sąd rodzinny.
11: Wszystkie osoby uczestniczące w zdarzeniu są obywatelami Polski.
1: Mówi Anna Słowińska z Policji w Kamiennej Górze. Służby nie podają informacji o motywach napastnika i okolicznościach ataku. Rząd zwleka z decyzją w sprawie pakietu CPN. Pomogą ostateczne rozwiązania na Bliskim Wschodzie? Na razie wciąż nie ma amerykańsko-irańskiego porozumienia, a cieśnina Ormus pozostaje właściwie zamknięta. Konsekwencje tego widzimy na stacjach benzynowych. W studiu nasz reporter Michał Rawa. Michale, czy w tym tygodniu będą obniżki?
12: Tak, jeśli to zawieszenie sytuacji na Bliskim Wschodzie się utrzyma. Analitycy prognozują powolne spadki, średnio około 20 groszy na litrze benzyny i 10 groszy, jeśli chodzi o diesla. Rynek czeka na decyzję rządu w sprawie pakietu CPN. Te zapewne zapadną dopiero pod koniec tygodnia.
13: Myślę, że 50% są szanse na to, że CPN wróci. No jakby wrócił, no to drastycznie nam obniży prawie o złotówkę te ceny.
12: Mówi nam Rafał Zywert z biura Reflex. Wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jeśli będzie trwały pokój, to ceny gwałtownie spadną. Jeśli eskalacja, to rząd zapewne będzie zmuszony, by do pakietu CPN powrócić. Analitycy podkreślają, trzeba czekać.
1: Przypomnijmy, że jeszcze w lipcu premier zapowiadał możliwy powrót pakietu CPN na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Uzależniał to od sytuacji na rynku paliw.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Muzyka sprzed setek lat ponownie zabrzmi w Lubuskiem. Rusza 24. Festiwal Muzyka w Raju, podczas którego artyści z Polski i zagranicy zaprezentują przede wszystkim dzieła średniowieczne i barokowe.
14: W tym roku mamy 25 koncertów. Bardzo silna reprezentacja polska i francuska tym razem. Muzyka głównie średniowieczna i barokowa. Formy orkiestrowe, kameralne, recitale, sporo muzyki wokalnej.
1: Mówi dyrektor festiwalu Cezary Zych. Pierwszy koncert jutro w Brodach, a kolejne wydarzenia m.in. w Świebodzinie, Międzyrzeczu i Gorzowie Wielkopolskim.
15: Pogoda w Szczecinie. Nie możecie dziś narzekać na upały, bo ich zwyczajnie nie będzie. Będą zaś urozmaicenia. W ciągu dnia na niebie pojawiać się będzie słońce. Chwilami zaraz za nim nadciągną też chmury. Temperatura osiągnie 21 stopni. Wiatr wieje mocniej z kierunków zachodnich. Ciśnienie w Szczecinie 1018 hektopaskali.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
16: Warto rano wstawać, mówimy wam to od kilku lat. Jak ktoś nie uwierzył, niech w końcu spróbuje.
17: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
16: Tomek Waloszczyk.
17: Zapraszamy do 9:00. Radio Plus. A za chwilę trochę powspominamy czasy, kiedy wysyłaliśmy kartki poczty.

0: To była prześliczna wiolonczelistka i skaldowie na antenie Radia Plus.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: O tych deszczowych dniach to trochę było w poprzedniej piosence Gazebo I Like Chopin, a tu dużo deszczu na zdjęciu, ale jakże gorąco na sercu, jak patrzymy na to zdjęcie.
0: O, tak.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Z nami jest Magda. Zwiedzaliście zamek Czocha. Tak cały czas padało?
3: I tak, strasznie.
2: Ujej, ulewa to, nawet.
3: Urwanie. No. Tak,
2: ale ta pocztówka nas urzekła, bo dwóch chłopaków nie przejmuje się tym, parasole mają i oglądają.
0: No właśnie, i nie ma tam, że zła pogoda.
3: Nie, absolutnie.
0: To są wakacje. Czyli chłopaki nie marudziły, zwiedzały, zadowolone, uśmiechnięte, tak?
3: Tak, oni korzystali z tego, że mieli po prostu wolność od szkoły.
2: A wakacje są w trakcie, czy już jest po i to tylko wspomnienie?
3: Nie, nie, jesteśmy w tej chwili pod Kościerzyną, na naszej tutaj takiej działeczce i też pada. I też jest okej.
0: No dobrze, popada i przestanie, będzie piękna pogoda i znowu będzie super.
2: Czyli co, jak zwiedzamy, to zwiedzamy Polskę?
3: Tak, w tym roku Góry Izerskie wspaniałe, tutaj teraz Kaszuby, także Poznań, trochę Gdańsk.
0: I w drodze, cały czas w drodze.
3: Absolutnie, cały lipiec.
0: No dobrze.
3: Jeden dzień na przepakowanie.
0: Dobra, a był czas albo pomysł, żeby wysłać jakąś pocztówkę, czy to tylko w wspomnieniach zostało, to wysyłanie pocztówek?
3: Mieliśmy taką jedną okazję, bo jeszcze zajrzeliśmy troszkę noskiem, tak jeszcze byliśmy za granicę na chwilkę do przyjaciół w Anglii i stamtąd wysłaliśmy z pięknego Cambridge karteczkę do przyjaciela, do pana Janusza.
0: Tak. Okej, super. To no, pozdrawiamy taką pana Janusza.
3: Taka wyjątkowa. Tak?
0: No i bardzo dobrze, bo to teraz to tylko na wyjątkowe okazje.
2: No ale kartkę dostać z takim stemplem angielskim, to rewelacja. Tam jak to się to Royal Mail chyba nazywa, czy jakaś tam Poczta Królewska.
3: Tak.
2: Dobrze,
3: tak.
2: No to życzymy dużo słońca. Jak nawet nie będzie słońca, to widać, że w sercu słońce, więc wakacje są od tego, żeby się cieszyć mimo
0: tak
2: pogody.
0: Tak jest, rodzinne wakacje to jest to. Dziękujemy.
2: A my wysyłamy taką pocztówkę od Radia Plus, specjalną, z dodatkami, z różnymi pominkami. Podróżniczymi.
0: Tak, które się przydadzą w czasie podróży. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Dziękujemy za to spotkanie. Jest kwadrans po 8:00.
1: Reklama.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.

0: Carl and OC Monitor w Radio Plus 28 minut po godzinie 8.
1: Monitor trzeba mieć. Jeszcze mieć taki sprzęt, żeby płytę włożyć. Dzisiaj o naszych dyskietkach starych CD. Czy mamy jeszcze w domu, czy wypalaliśmy różne rzeczy na nich, bo to był dobry nośnik do trzymania zdjęć, piosenek, filmów czasem. No, Paweł napisał Inferno Nero Burning Rom. Oj, wypalało się.
0: A był taki, tak. Nero, tak.
1: Był Nero. Krzysztof pisze, kompaktów nie pamiętam, ale za to pamiętam, to sobie nagrałem samodzielnie na swój magnetofon kasetowy.
0: No właśnie, Krzyś, dziękuję, dzisiaj posłucham.
1: Girlfriend in a Coma, The Smith.
0: No właśnie, to była fajna piosenka. A dawno jej nie słyszałam, także super, dziękuję. Jest jeszcze Angela McCluskey, I've Been Done.
1: Tak jest.
0: Okay.
1: I później miłe słowa pod naszym adresem, za które dziękujemy, ale nie będziemy cytować, bo po pierwsze się zarumienimy i będziemy tak? Jak ten Burning Nero, a po drugie czas teraz na wiadomości w Radio Plus.
0: Jak te krosanty prosto cieplutkie z pieca.
1: W kręci się skojarzyły nagle. Krosanty to no, nie wiem.
0: Śniadaniowa pora jest. Dobra, czas na wiadomości.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest w pół do dziewiątej, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelny wypadek na Krajowej 12 w Wielkopolsce. Na miejscu pracują służby. W Pleszewie na skrzyżowaniu z ulicą Marszewską bus zderzył się z tirem, a później uderzył w pustostan. Zginęła jedna osoba, trwa ustalanie przyczyn wypadku. 73-latek podejrzany o podpalenie belek słomy w Gorzowie usłyszał zarzuty. Odpowie za zniszczenie mienia, grozi mu 5 lat więzienia. W piątek został zatrzymany przez świadków.
2: Jak informuje policja, senior został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Czym został zwolniony do domu. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Miał on podpalić przy ulicy Niwickiej belę słomy i ściernisko, widziały go inne osoby. Sytuacja była niebezpieczna, bo przez silny wiatr ogień szybko się rozprzestrzeniał i zagrażał pobliskiemu polu z rzepakiem. 7 zastępów Straży Pożarnej walczyło z płomieniami prawie 3 godziny. Mundrowie apelują, by w upały nie wypalać traw, bo może dojść do dramatu.
1: Informował nasz reporter Wojciech Hańczuk. Przed polskimi siatkarkami ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Europy. W Koszalinie rusza dziś memoriał Agaty Mróz. Zagrają w nim oprócz Polek Ukrainki, Francuzki i Włoszki.
3: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. Przy ulicy Metalowej powstaną nowe przystanki. Chodzi o odcinek od ulicy Floriana Szarego do ulicy Szlamowej. W ramach inwestycji powstaną nowe przystanki w obu kierunkach. Pasażerowie będą mogli korzystać z nowych wiat, tablic systemu informacji pasażerskiej z dynamiczną informacją o odjazdach oraz biletomatach. Peron zostanie wybudowany w ciągu istniejącego chodnika. Inwestycja obejmuje także przebudowę istniejącej sygnalizacji świetlnej. Wartość prac wynosi 1 156 000 złotych, a jej zakończenie zaplanowano do 30 listopada. Zmieniamy temat. 150 dronów, 13 symboli Szczecina i pomysły stworzone przez uczniów szczecińskich szkół. Podczas Żagli 2026 piątkowe niebo rozświetli pokaz dronów, którego scenariusz powstał z inspiracji najmłodszych mieszkańców miasta. Wśród animacji nie zabraknie morskich motywów, symboli miasta oraz efektownych kompozycji świetlnych, które stworzą niezwykły spektakl na nocnym niebie. Pokaz będzie zsynchronizowany z muzyką. Zaplanowano go na piątek 14 sierpnia o godzinie 23. Sprawdzamy pogodę. Czasem słońce, czasem chmury i dziś tak to będzie wyglądać, więc musimy się liczyć z przejaśnieniami, ale chwilami może też trochę chmur przesłonić niebo, z tym, że bez deszczu. Temperatura wynosi 14 stopni, wiatr wieje mocniej z kierunków zachodnich, ciśnienie w Szczecinie 1019 hektopaskali.
0: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: A przed nami za chwilę opus 34, bo 34 po 8 jest.
5: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
4: I Tomek Waloszczyk. Zespół opus będzie.
5: I life is life. No to posłuchajmy.

0: Wolf Hot Bus, gorący autobus. Pan Darek się żali, kierowca warszawskiego ZTM-u, że jak postoi trochę na pętli z wyłączonym silnikiem, to jak później wsiada, żeby jechać, to jak do konserwy wchodzi w ogóle nagrzanej, taki się nie da pracować. I on chciał założyć do pracy, pan kierowca, krótkie spodenki, shorty takie, ale się zarząd transportu nie zgodził, jego firma. No to on w ramach protestu, że się nie zgodzili, przyszedł do pracy w spódnicy.
1: Wow.
0: No, takiej długiej, po kostki, ale jednak. Chciał mieć przewiew tam, żeby trochę mu było lżej.
1: Bo
0: w spodniach mówię, że jest bardzo gorąco i nie da się pracować, przecież kierowca musi być cały czas skupiony. I co się stało?
1: Mimo, że
0: pasażerowie bardzo mu gratulowali pomysłu, to firma nałożyła na niego karę. Jest strój roboczy, to strój roboczy, nie ma co omijać przepisów.
1: Nie wiem, co powiedzieć na ten temat, bo różne sytuacje są, na przykład...
0: Ja nie wiem.
1: Na przykład widziałam kilku rowerzystów bez koszulki, a baba bez
0: koszulki,
1: widziałem. To jakby wyglądała? No, pytanie moje jest?
0: No dobrze, ale to ta spódnica to jest schowana za ten kontuar jeżdżący, że tak powiem.
1: Ale spódnica to wiesz, jakby założył szpilki, to tak, rzeczywiście, to by było niebezpieczne, bo to trochę trudno
0: się... To bym się bał,
1: i
0: tak.
1: I klapki, bo to trudno
0: jest. Ale to nie chodzi o jakieś tam tożsamości płciowe, chodzi o to, żebym przewiew miał, dlatego on tę spódnicę założył, no.
1: Może trzeba było pójść w kimono.
0: Na pętli można pójść w kimono, a później trzeba być przytomnym.
1: Ale są takie szarawary, widziałam takie tutaj, że rozumiesz, no to może było trzeba w ten sposób, może bardziej. Sukienka najłatwiejsza w szafie pewnie wisiała, to wziął i zabrał.
0: No, zmieniłbym regulamin tego całego ZTM-u, znaczy rozszerzył zakres strojów roboczych. Niech będzie ładnie, niech będzie służbowo, niech będzie w barwach firmy, ale
1: wiesz co, czasem kierowca wysiądzie, to może sobie pasażer pomyśli, że coś jest z kierowcą nie tak, rozumiesz? To chodzi o dobrostan naszych tych pasażerów. Nie wiem, ale dzisiaj widziałam pana na kierowcę, na pętli, jak jechałam do radia i on robił gimnastykę przed tym autobusem i to mi się bardzo podobało.
0: Ale co?
1: Tak się chciał rozruszać trochę, no wiesz, rozumiesz? No.
0: Nie, on chciał się rozruszać, tylko rozrusznik padł i musiał pewnie przepchnąć autobus,
1: nie? Pajacyki robił normalnie. Ale się nie martwiłam o dobrostan.
0: Z takim bym bał się jechać.
1: A nie, właśnie. Właśnie wręcz przeciwnie. Czuję człowiek.
0: No dobrze, nagadaliśmy się, a problemu nie rozwiązaliśmy.
1: No nie zupełnie, bo ja nie wiem, co panu poradzić tak naprawdę. Wiatraczek jakiś, wachlarzyk, nie wiem. Brian Adams za chwilę, potem Halina Frąckowiak, a poza tym jak jest gorąco, to tak naprawdę nie ma znaczenia, w czym jesteśmy. Za 16 minut 9.
2: Reklama. Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
3: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%, kup 3 z Kaufland Card Extra, 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
5: Wyprzedaż w multimarkecie Jula nawet do 60%. Kosiarka spalinowa stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl. Reklama.

0: Jakby księżyc był papierowy, to nic ci by było z tego zaćmienia, bo by wszystko prześwitywało.
1: No dobra, księżyc jutro, nie, słońce jutro, księżyc też...
0: No ale księżyc musi zasłonić to słońce.
1: Dokładnie tak, mhm. I jutro to się będzie działo, ale dopiero po południu, ale od rana będziemy się
0: będziemy
1: do tego
0: przygotowywać. Mówić, będziemy tak, będziemy szukać tych szkiełek.
1: Tak, no dobrze, no to co, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, polecamy się cały czas z przebojami z nutą nostalgii. Po godzinie 9:00 Agnieszka Morawska.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Pożar domu dziecka pod Piasecznem to po uderzeniu pioruna. Śledztwo po tragedii na jeziorze Jagodne. 16-latek na skuterze wodnym zderzył się z motorówką. Rozpoczęły się bocianie, sejmiki. Ptaki przygotowują się do lotu. Minęła 9, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uderzenie pioruna spowodowało pożar dachu w domu dziecka na Mazowszu, to w miejscowości Pęchery pod Piasecznem. Jak mówi nam Łukasz Darmofalski z Mazowieckiej Straży Pożarnej, na szczęście nikomu nic się nie stało.
2: Działania Straży Pożarnej tej polegały na ugaszeniu pożaru poszycia dachu oraz sprawdzeniu, czy ten pożar gdzieś nie rozprzestrzenił się dalej na poddasze. Na miejscu było 9 zastępów Straży Pożarnej i nikt nie został poszkodowany.
1: Łącznie w budynku przebywało 14 osób, 12 dzieci i dwoje dorosłych. Sami ewakuowali się przed przyjazdem strażaków. Tymczasem ponad 6 tysięcy odbiorców nadal pozostaje bez prądu. To efekt nawałnicy, która przeszła w nocy nad Mazowszem. O szczegółach Kuba Honchera.
3: W wielu miejscach doszło do zerwania linii oraz uszkodzenia elementów sieci. Według informacji przekazanych przez Energę Operator, zasilania nie ma 330 stacji transformatorowych. Problemy występują w rejonach Ciechanowskim, Makowskim, Mławskim, Nowodworskim, Płockim, Płońskim, Pułtuskim, Sierpeckim i Żuromińskim.
1: Awarie mają zostać naprawione do 18. Jest śledztwo po tragedii na jeziorze Jagodne koło Giżycka. Zginął tam 16-latek, który płynął skuterem wodnym i zderzył się z motorówką. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok, informuje Daniel Brodowski z prokuratury okręgowej w Olsztynie. I dodaje, że śledztwo dotyczy spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
4: Prokurator dokonał oględzin ciała. Zaplanowana jest sekcja zwłok pokrzywdzonego. Zabezpieczono pojazd, na którym poruszał się pokrzywdzony oraz łódź motorową. Zostało przekazane biegłemu. Przesłuchano również część świadków zdarzenia. Pozostałe czynności z udziałem świadków będą kontynuowane.
1: Policja podaje, że motorówką płynęło małżeństwo z Białegostoku. Oboje byli trzeźwi. Pieniądze na konto zamiast bonów rabatowych. Od przyszłego roku w Polsce pojawią się nowe kaucjomaty. Początkowo na Mazowszu ma pojawić się 500 urządzeń do zwracania opakowań. Docelowo w całym kraju będzie ich aż 4000. O szczegółach Aleksander Różkowski.
5: Blisko 87% wszystkich opakowań kaucyjnych trafia z powrotem do sklepów i automatów. Polaków do dalszego recyklingu mają zachęcić pieniądze, które będą mogły wpływać bezpośrednio na konto. Spytaliśmy klientów sklepów, czy oddają swoje opakowania.
6: Rzadko korzystam z tego, bo mi się nie chce o tym nic wyrzucić, jak kupię coś po drodze.
7: Zwracam i nie mam z tym najmniejszego problemu. Nie jest to dla mnie żaden wstyd.
8: Bardzo istotne jest zrozumienie faktu, że system kaucyjny ma Polsce pomóc zrealizować cele środowiskowe określone w unijnych dyrektywach, w tym PPWR. I jeśli nie osiągniemy tych celów jako kraj, będziemy płacić po prostu gigantyczne kary.
5: Mówi Joanna Górecka z polskiego systemu kaucyjnego. Są też przeciwnicy tego rozwiązania. Posłowie Konfederacji złożyli projekt ustawy zakładający likwidację systemu kaucyjnego.
1: Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska przez pół roku funkcjonowania systemu kaucyjnego co na ponad 2 miliardy opakowań.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pierwsze oznaki zbliżającej się jesieni. Na łąkach i zaoranych polach widać już liczne grupy bocianów. Tak zwane bocianie sejmiki to coroczny rytuał, opowiada przyrodnik Jacek Słupek.
9: Ptaki już w tym momencie osiągają zdolność do samodzielnego pobierania pokarmu. No i w tym momencie uruchamia się też fotoperiodyzm, czyli generalnie ptaki reagują na zmniejszającą się długość dnia. I na Bartłomieja Apostoła bocian dzieci w drogę woła.
1: Większość polskich bocianów wybiera trasę wschodnią prowadzącą przez Turcję, cieśninę Bosfor i dolinę Jordanu i Nilu.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
10: Właśnie, jest jeszcze lato, chociaż jarzębina już się czerwieni i na Włoch kwitnie, ale jest lato. Agnieszka Morawska, dzień dobry, 5 minut prawie po 9.

0: Lady Bang, zostawcie Titanica w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii Titanica można zostawić, ale zwiedzić także na przykład na tych wszystkich wystawach, które się pojawiają, takich objazdowych w Polsce także, albo pojechać, polecieć do Belfastu i tam do Muzeum Titanica sprawdzić, jak to wszystko było budowane i trochę z tymi legendami się zmierzyć. A jak już będziecie nie tylko w Belfaście, gdziekolwiek będziecie i uznacie, że chcecie nam wysłać pozdrowienia z wakacji, to na takie czekamy. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Pocztówka z wakacji, o to nam chodzi. Do tego załączcie zdjęcie, jest specjalny formularz i napiszcie nam pozdrowienia. Później to już tylko czekać na telefon od Radia Plus. Swoją pocztówką się odwdzięczymy. Dorzucimy jeszcze trochę gadżetów letnich. Radio
1: Plus. Reklama. Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia. Carrefour w sumie
2: najlepszy jest. Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Reklama.

Plus Szczecin. Radio Plus Szczecin.

Bamboleo i Gypsy Kings w Radio Plus Lato z nutą nostalgii, 28 minut do 10, a to już chyba trzecia w tym roku. Puma! Kolejny duży i groźny kot na wolności. Tym razem strzec muszą się mieszkańcy powiatu ciechanowskiego. Leśnicy radzą, żeby nie zbliżać się do lasów i parków. Ślady łapy zauważono w miejscowościach Osiek Wólka, Osiek Aleksandrowo, Osiek Górny oraz Stare Garnowo w gminie Gołymin Ośrodek. Zatem mamy kolejny serial z poszukiwaniem Pumy i oby skończył się szczęśliwie. I dla ludzi, i dla kota. Ale mam ostatnio wrażenie, że puma to najpopularniejsze zwierzę w Polsce. Roxette, It Must Have Been Love, teraz w Radiu Plus.

Plus. Lato z nutą nostalgii.

Two Hearts i Phil Collins w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a wasze lato z nutą nostalgii z pocztówkami od was też fantastyczne. Cieszę się, że jest ich tych pocztówek tak dużo i trudno jest wybrać, ale na szczęście mamy cały miesiąc. Do końca sierpnia niemal czekamy na wasze zdjęcia. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Zdjęcia i pozdrowienia z wakacji, a my się odwdzięczamy tym samym naszą pocztówką z podpisami całego zespołu, ale także i taką pocztówką, którą będziecie mogli wysłać. A mówię o tym znów dlatego, że sporo wiadomości też SMS-owych przychodzi w tej sprawie, ale zasady są takie same dla wszystkich, czyli pocztówki z wakacji z pozdrowieniami wysyłamy za pomocą formularza dostępnego na radioplus.pl.

0: tak tym lalaniem dotrwaliśmy prawie do 3 minut przed 10. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów. Już od 4 do 26 sierpnia, tylko w Galaxy! Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin! Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie. Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Dramatyczny wypadek na basenie w Częstochowie. Dziecko zostało zassane przez podwodną dyszę. Polska będzie miała najwięcej śmigłowców Apache w Europie, mówi premier. Cztery pielgrzymki diecezjalne wejdą dziś na Jasną Górę. Jest 10. Marcin Bartnik. Dramatyczny wypadek na basenie. Dziecko zostało zassane przez dyszę w częstochowskim akwaparku. Sprawę wyjaśnia już policja. Wiadomo, że 7-latkowi pomógł ratownik, mówi Marlena Leszczyniak z policji w Częstochowie.
2: Ratownik powiadomił obsługę obiektu, która wyłączyła urządzenie. Dzięki temu dziecko zostało uwolnione. W wyniku zdarzenia chłopiec doznał zasinienia lewej strony ciała.
1: Chłopiec trafił do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja zabezpieczyła już monitoring i prowadzi postępowanie. Jak informuje dyrekcja parku wodnego, część obiektu, gdzie doszło do wypadku, jest na razie wyłączona z użytkowania. Donald Tusk potwierdził zakup dla polskiej armii 96 śmigłowców Apache. W Łodzi powstanie centrum serwisowania amerykańskich maszyn. Dziś podpisano umowę offsetową w tej sprawie.
3: To największa flota tego typu śmigłowców na świecie, nie licząc oczywiście Stanów Zjednoczonych, i największa w Europie.
1: Centrum w Łodzi ma być największym tego typu obiektem w Europie i ma obsługiwać nie tylko polskie śmigłowce, ale także maszyny innych państw NATO. Rekordowo niski stan Wisły w stolicy. W dodatku prognozy nie dają powodów do optymizmu. Na stacji Warszawa Bulwar były wczoraj zaledwie 102 cm. W całym kraju obowiązuje już 78 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną. Mateusz Gołębiewski.
4: Sytuację mogą poprawić przede wszystkim długotrwałe, spokojne opady. Jak mówi Dariusz Witkowski z IMGW, gwałtowne burze nie rozwiązują problemu, bo zamiast zasilać rzeki mogą prowadzić do podtopień.
5: Mówimy o takim zjawisku suchej gąbki, takiej, która tak ona jest bardzo przesuszona, to na tej wody nie chłonie, tylko po niej woda spływa.
4: Niski poziom wody jest także zagrożeniem dla ekosystemu Wisły, ponieważ płytka woda szybciej się nagrzewa i zawiera mniej tlenu. Złą sytuację widzą gołym okiem nawet spacerowicze nad Wisłą.
6: No widać, mówi się o tym, zresztą nie tylko tutaj.
7: Na Białęce też jest tak nisko. Tam taki tramwaj wodny przepływał na Umianki i w związku z takim niskim poziomem nie ma go teraz.
4: IMGW ostrzega, że susza hydrologiczna może utrzymać się nawet do października.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Cztery pielgrzymki diecezjalne, Ełcka, Bielsko-Żywiecka, Krakowska i Elbląska, wejdą dziś na Jasną Górę. Pierwsi pątnicy z Ełku pojawią się na jasnogórskich Błoniach o godzinie 10.30, ostatni z Elbląga wieczorem. Wśród pielgrzymów jest także metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś. Odprawi on mszę świętą o godzinie 19.00 na szczycie jasnogórskim.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Puma widziana pod Ciechanowem na Mazowszu. Miejscowe władze apelują o niewchodzenie do lasów. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Gdzie dokładnie zauważono zwierzę?
8: W okolicy wsi Osiek-Wólka urzędnicy otrzymali informacje od leśników, których wcześniej zaalarmowali myśliwi. Rysopis i ślady wskazują, że była to właśnie puma, powiedziała mi sekretarz gminy Gołomin Ośrodek Anna Augustyniak.
9: To było zwierzę duże, z długim, zaokrąglonym ogonem. W tym miejscu docelowym, gdzie była ta puma, są odciski łap tego zwierzęcia.
8: Podczas posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego zdecydowano o pilnym zakupie fotopułapek. Jeśli urządzenia potwierdzą obecność zwierzyny, jej odłowieniem będzie musiała zająć się profesjonalna firma. Na razie jest apel do mieszkańców okolicznych miejscowości o ostrożność, unikanie lasów i zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci.
1: Przypomnijmy, wcześniej po poszukiwaniach schwytano pumę w gminie Polanów w zachodniopomorskim. Nie wiadomo, skąd wzięła się w miejscowych lasach. Po odłowieniu trafiła do zoo w Poznaniu.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
10: 10:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Lionel Richie, Say You, Say Me. Na początek, a później budka suflera i piąty bieg.

0: Runway del Shannon w Radiu Plus Lato z notą nostalgii, 19 minut po 10 na zegarze. Czas bardzo szybko mija, szczególnie latem. 11 sierpnia już w kalendarzu, a niedawno nam się wydawało, że wakacje dopiero się rozpoczynają. No strasznie szybko ten czas mija, ale na przykład dzięki warszawskiemu ogrodowi zoologicznemu trochę możemy się w lipcu zatrzymać, ponieważ zakończyło się głosowanie na zwierzę lipca przez cały lipiec. No i teraz możemy oglądać zdjęcia, a są to zdjęcia sasanki. Przeuroczego pudu południowego, samiczki pudu południowego. I jeżeli szukacie dzisiaj czegoś, co poprawi wam humor, albo co sprawi, że zamiast ciastka sięgniecie właśnie po te zdjęcia i będziecie się nad nimi rozczulać, to jest dobry pomysł, żeby przede wszystkim też zajrzeć do warszawskiego zoo, ale także na profil warszawskiego zoo na Facebooku. Tam są te zdjęcia opublikowane. Jeśli nie wiecie, jak wygląda pudu południowe, to można sobie wyobrazić na przykład jelonka Bambi bez różek i pomniejszonego o 10 razy. No tak słodko, że czekolady już nie trzeba.
1: Reklama. Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
4: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama.

słuchać, czy nie słuchać? Słuchać. Michał Żebrowski. Pozdrawiam. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Mango Jerry in the Summertime w Radio Plus, lato z nutą nostalgii. To jest jedna z tych piosenek, które wprawiają bardzo wakacyjny, urlopowy, wczasowy nastrój. Piosenka idealna do opakowania, jest mnóstwo już ekscytacji też przy samym planowaniu urlopu, a później, gdy już jesteśmy, żałujemy pewnie, że już powoli się kończy, jednak nie wolno o tym myśleć, trzeba cieszyć się chwilą, a po powrocie do domu, na przykład pocztówką, którą sami do siebie wysłaliśmy, bo tak też bywa, można też sobie powspominać te kolonijne wszystkie wakacje, obozy harcerskie, nie harcerskie, albo takie wycieczki, czy też w czasy zakładowe z rodzicami i przypomnieć sobie, że zawsze był czas na to, żeby wysłać pocztówkę do rodziny, do bliskich, do przyjaciół. I ja o takie pocztówki, my o takie pocztówki was prosimy. I to nie musi być pocztówka kupiona, to może być wasze zdjęcie z wakacji, to jest najfajniejsze. Z wakacji, z urlopu, w ogóle z ulubionego letniego dnia, który wam się ostatnio przytrafił. I na radioplus.pl, tam czekamy na te pocztówki. Lato z nutą nostalgii trwa i o taką nostalgię prosimy. Ciekawe życzenia, do tego pozdrowienia z wakacji dołączcie i czekajcie później na telefon od nas. A do oddania mamy pocztówkę podpisaną przez nas. Pocztówkę lato z nutą nostalgii, do tego jeszcze jedna pocztówka w czystej formie, tak żebyście mogli ją komuś wysłać, jeżeli będziecie mieli ochotę. I letnie gadżety Radia Plus, między innymi torba plażowa, koszulka, taka fantastyczna z syfonem, więc czekamy na was na radioplus.pl. Jermaine Jackson, Pia Zadora, When the Rains Begin to Fall, teraz w Radio Plus.

0: Albano Romina Power w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze teraz 14 minut do 11, a jeśli chodzi o to, co przed nami, to jutro większość osób będzie już szykowała się do tego, żeby oglądać zaćmienie słońca. W Polsce będzie to częściowe zaćmienie, najlepiej będzie to widać nad morzem, gorzej w Bieszczadach, na południu Polski tylko 40%, a na północy 80%. Jednak sporo osób wybrało się także do Hiszpanii czy na Islandię, bo tam to zaćmienie słońca będzie 100%. Ciekawe zjawisko, ale przydadzą się też okulary. I w związku z tym, że coraz więcej osób o takie okulary pyta, ponieważ żeby obejrzeć zaćmienie słońca, trzeba chronić oczy. No i te specjalne okulary, jak patrzyłam w ubiegłym miesiącu, były po 9,90, teraz wczoraj kupiłam po 19, a ponoć są jeszcze droższe i już są też braki w specjalistycznych sklepach, więc kto chce bezpiecznie oglądać zaćmienie słońca i jedną z form tego bezpiecznego oglądania słońca są okulary, to warto się już teraz zainteresować, bo jutro może być już za późno.
1: Reklama. A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewniał projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
6: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
1: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
0: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Tragiczny wypadek w centrum Pleszewa. Tir po zderzeniu z busem wbił się w budynek. W Kolumbii trwa dramatyczna akcja ratunkowa. Rośnie liczba ofiar potężnego trzęsienia ziemi. Były prezydent USA Barack Obama poprowadzi podcast o książkach. Jest 11. Marcin Bartnik. Dwie osoby nie żyją po nocnym wypadku w centrum Pleszewa w Wielkopolsce. Na skrzyżowaniu Marszewskiej z Krajową 12 bus zderzył się z tirem.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 24-letni mieszkaniec powiatu Średzkiego, kierujący Mercedesem Sprinterem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie zastosował się do znaku stop i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu.
1: Mówi Monika Lisyr-Barczyk z Komendy Policji w Pleszewie. Kierowca busa zginął na miejscu, jego 27-letni pasażer zmarł w szpitalu. Kierowcy tira nic poważnego się nie stało, 30-latek był trzeźwy. Ciężarówka po zdarzeniu z busem wjechała jeszcze w budynek.
2: Funkcjonariusze wykonali oględziny miejsca zdarzenia i pojazdu. Zabezpieczyli ślady oraz zebrali materiał niezbędny do wyjaśnienia dokładnych okoliczności i przyczyn wypadku.
1: Pustostan, w który wjechał tir, ma uszkodzoną konstrukcję. O jego losie zdecyduje nadzór budowlany. W Kolumbii trwa dramatyczna akcja ratunkowa po potężnym trzęsieniu ziemi, które doprowadziło do poważnych zniszczeń w zachodniej części kraju. Według najnowszych danych wiadomo o co najmniej 132 ofiarach i około 700 rannych. Prezydent Kolumbii poinformował, że ponad 1500 budynków zostało uszkodzonych, a 61 całkowicie się zawaliło. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4 trwało około 2 minut i było jednym z najbardziej intensywnych w ciągu ostatniej dekady. Wszystko zaczęło się walić, opowiada jedna z mieszkanek. Trzęsienie trwało bardzo długo. Poczułam, że tracę kontrolę nad swoim ciałem, że zaraz zemdleję, ale cały czas byłam w stanie się poruszać i panować nad ruchami. Jestem roztrzęsiona, staram się dojść do siebie. Pomyślałam, musimy wydostać się z mieszkania, bo naprawdę mocno bujało. Cały czas martwiłam się o rodzinę. Kolumbia dostała wsparcie m.in. od Stanów Zjednoczonych. Administracja Donalda Trumpa ogłosiła przekazanie 15,5 miliona dolarów. Środki mają zostać przeznaczone na zapewnienie schronień, żywności, ochronę oraz ocenę skali zniszczeń. Jedni chcą strefy z ograniczeniami dla tego typu najmu, drudzy rozwiązania problemu uciążliwych lokatorów. Domagamy się zmian, mówią przedsiębiorcy i aktywiści. Chodzi o tak zwany Lex Airbnb, czyli projekt, który ma uregulować rynek najmu krótkoterminowego. Ustawa z poprawkami ma trafić pod obrady Sejmu po wakacjach. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
3: Choć podejścia do ustawy są różne, to zarówno ci za, jak i przeciw Airbnb chcą jak najszybszych zmian. Punktem wspólnym są uciążliwi lokatorzy, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za swoje zachowanie. Aktywiści ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze mówią też, że ograniczenie tego typu najmu może doprowadzić do spadku cen mieszkań, ale zdaniem przedsiębiorców takie ograniczenia nic nie zmienią.
4: W Warszawie szacujemy, że jest 15 tysięcy około mieszkań na krótki termin. To jest kropla w morzu. Nawet gdybyśmy dzisiaj od jutra skasowali wszystkie mieszkania na wynajem krótkoterminowy, to o ile spadną ceny mieszkań? 200 zł, 300 zł z metra kwadratowego?
3: Mówi Celina Mierzejewska ze Stowarzyszenia Mieszkalnik. Szacuje się, że w Polsce jest około 70 tysięcy mieszkań na wynajem krótkoterminowy.
1: Tematem zajął się Aleksander Ruszkowski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Były prezydent USA Barack Obama będzie miał nową pracę. Poprowadzi podcast o książkach w Washington Post. Internetowa audycja Wspaniała książka z Barackiem Obamą będzie dostępna od 24 września. 44. prezydent USA to zapalony czytelnik od zakończenia kadencji w 2017, co pół roku publikuje listę tytułów, które spodobały mu się w ostatnim czasie. W podcaście będzie rozmawiać z zaproszonymi gośćmi o książkach, które wywarły na nich duży wpływ.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. House of the Rising Sun i Animals na początek tej godziny.

0: Chris Rea i On The Beach w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, a z plaży pozdrowienia także przyjmiemy. Jakiekolwiek, skądkolwiek, bo chodzi o to, żeby po prostu pamiętać o nas, a my będziemy pamiętać o Was. Radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Wyślijcie nam zdjęciową pocztówkę z wakacji, czyli Wasze zdjęcie z ulubionego dnia wakacji. Być może teraz jesteście na wakacjach, albo byliście i macie takie zdjęcie, które idealnie nadaje się na pozdrowienia. Na radioplus.pl, tak jak wspominałam, jest specjalny formularz, a w prezencie od nas, oprócz pocztówki naszej Lato z nutą nostalgii, będą jeszcze gadżety, które się w wakacje przydadzą, także na plaży, chociażby okulary przeciwsłoneczne. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Radio
1: Plus. Reklama.
2: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

0: wakacji w Radiu Plus.
1: A dzisiaj to pocztówka od Ani. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Aniu, pocztówka od ciebie brzmi tak. Trzew na fali, bo się bawi. Gorące pozdrowienia jak powietrze w zachodniopomorskim, śle dla radiosłuchaczy i całej szalonej ekipie Radio Plus, Ania z mężem. Aniu, bardzo dziękujemy za te pozdrowienia. Zdjęcie dołączone, ławka zakochanych, kłódka przypięta.
2: Tak, oczywiście.
1: Tak, czyli wzięliście udział w tym. Jak, czy już wróciliście z wakacji, czy jeszcze przed wami? Czy
2: trwa? Jeszcze przed nami.
1: A, czyli trwa ten trzew.
2: Tak, tak.
1: Co udało się zobaczyć już?
2: Wisła oczywiście, spacery nad Wisłą, także jest pięknie,
1: Czyli
2: słońce świeci, tak.
1: Wspaniale, i temperatura też idealna do spacerowania
2: tak, odpowiednia.
1: Teraz. Super.
2: Tak, odpowiednia.
1: Życzę wam, żeby te wakacje trwały w takim samym stopniu jak teraz, żeby było tak przyjemnie, jak już opowiadasz. No jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, chociaż już troszeczkę tych pozdrowień z trzewa przeczytałam, ale zawsze można jeszcze dołączyć.
2: Dobrze, dziękuję bardzo. Chciałabym pozdrowić serdecznie mojego męża Przemka oraz całą ekipę Radio Plus.
1: Bardzo za te pozdrowienia dziękujemy i jeszcze raz udanych wakacji. Do usłyszenia.
2: Dziękuję.
1: A jeśli macie ochotę wysłać nam pocztówkę z wakacji, radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
0: Pocztówka z wakacji w Radio Plus.

Only the Lonely, Roy Orbison w Radio Plus, Lato z nutą nostalgii. A czasami zastanawiamy się, by może tak wszystko rzucić i wyjechać w Bieszczady. Otóż okazuje się, że to nie Bieszczady są najlepszym krajem do życia. Według najnowszego raportu w tej sprawie, w którym zbadano 192 państwa i terytoria, użyto 24 wskaźników. Chodzi m.in. o to, żeby sprawdzić, które miasta, które miejsca są najlepsze, kraje są najlepsze do tego, żeby się w 2026 roku do nich przeprowadzić. I sprawdzano tutaj m.in. koszty życia, dostępność mieszkań, wysokość podatków, jakość opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa na ulicach, praworządności, stabilności politycznej, łatwości uzyskania wizy, znajomości języka angielskiego oraz możliwości prowadzenia biznesu. I tutaj możemy być zaskoczeni, bo na pierwszym miejscu uplasowała się Estonia, minimalnie wyprzedzając Singapur, a kolejne kraje to Malezja, Portugalia i Tajwan. No z Estonią jest tak, że trochę mamy wspólnych historii i może na początek warto do Tallina chociażby sobie pojechać, pozwiedzać, zjeść cepeliny w hangarze samolotów, cepeliny przypominających, a potem ocenić, czy faktycznie jest to najlepsze miejsce do życia. Chociaż też wiadomo, że jeżeli jesteśmy na wakacjach, na urlopie, to też zupełnie inaczej na to patrzymy, niż gdybyśmy musieli w danym kraju żyć. Ale jeśli jesteśmy na wakacjach, to czekamy na Wasze pocztówki na radioplus.pl. Radio Plus. Reklama.

0: Żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama.

napływają kawiarenki, a może to jest dobry czas, żeby właśnie po kawę sięgnąć, bo zbliża się już 12, taka połowa w pracy na przykład, więc kawa, herbata albo krótka przerwa. 3 minuty do 12, za chwilę wiadomości, a później stery przejmuje Janek Pasterski. Za dzisiaj dziękuję. Do usłyszenia, do jutra.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Dramat w Częstochowie. Tramwaj potrącił rowerzystkę i ciągnął po torowisku. Łódzkie Centrum Serwisowania Śmigłowców Apache będzie największe w Europie. Trwa usuwanie nielegalnego składowiska w Rogowcu w sąsiedztwie elektrowni Bełchatów. Jest 12. Marcin Bartnik. Tramwaj miał ciągnąć 18-latkę przez 20 metrów. Młoda kobieta jest w śpiączce. Do tego dramatycznego zdarzenia doszło w Częstochowie. Według wstępnych ustaleń policji rowerzystka podczas skrętu wjechała wprost pod nadjeżdżający skład, mówi Marlena Leszczyniak z policji w Częstochowie.
2: W wyniku zdarzenia rowerzystka doznała poważnych obrażeń, w tym złamania czaszki i podudzia oraz pęknięcia żebra i płuca.
1: 18-latka jest w śpiączce farmakologicznej. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności tego wypadku. Wzmocnienie bezpieczeństwa i nowe miejsca pracy. W Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 podpisano umowy offsetowe z koncernem Boeing. Dzięki nim w Łodzi powstanie autoryzowane Centrum Serwisowe Śmigłowców Apache. Mateusz Gołębiewski.
3: Podpisana umowa jest związana z zakupem przez Polskę 96 śmigłowców AH-64 Apache. W łódzkich zakładach mają powstać przede wszystkim miejsca pracy związane z zaawansowanymi technologiami, a zatrudnienie mają znaleźć także mieszkańcy całego regionu.
4: Tylko tutaj w wojskowych zakładach podwoimy zatrudnienie i to będzie zatrudnienie, które dotyczyć będzie wysokich technologii, dużych umiejętności. Znajdą tutaj dobre, takie bardzo perspektywiczne miejsca pracy ludzie nie tylko z Łodzi, ale też ze Zgierza, Pabianic, całego regionu.
3: Premier Donald Tusk podkreślił także, że kontrakt na te maszyny wart około 10 miliardów dolarów jest największym tego typu kontraktem w historii Polski.
1: A polskie centrum ma być największe w Europie. Prawie 1000 ton odpadów usunięto już z nielegalnego składowiska w Rogowcu w sąsiedztwie elektrowni Bełchatów, ale to kropla w morzu potrzeb, bo jest tam około 50 tysięcy ton niebezpiecznych substancji. Skala zagrożenia jest tak duża, że w ostatnich dniach to miejsce ponownie odwiedzili biegli środowiskowi, a także policjanci i prokuratorzy.
5: Przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii geodezyjnych i fotogrametrycznych opracowano odwzorowanie składowiska w technologii 3D. Działania te zmierzają do precyzyjnego określenia pochodzenia odpadów.
1: Wyjaśniał Michał Binkiewicz, rzecznik prokuratury rejonowej w Katowicach. W tej sprawie zatrzymano do tej pory 4 osoby, w tym głównego podejrzanego. Likwidacja składowiska potrwa wiele lat i pochłonie setki milionów złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Teraz w wiadomościach Radia Plus smutna informacja ze świata kultury. Nie żyje Andrzej Beja Zaborski, ceniony aktor teatralny i filmowy przez dziesięciolecia związany z białostockim Teatrem Lalek. Widzowie doskonale znali go także jako komendanta Henryka z popularnego cyklu U Pana Boga.
6: A może słoninki chcesz?
7: Ale do słoniny trzeba by coś na wątrobę, inaczej za tłustowato będzie. Wątroba nie wytrzyma długo bez spacia.
6: Mam tu jakiś bimberek z Kuśny Kdyszyńskiej.
7: To z Maciejowej Gorzeli. On nie albo 30 lat w służbie. Znam ja ich, jak wysoko były.
1: Aktor zmarł w nocy po wieloletniej chorobie. Informację o śmierci 75-letniego artysty potwierdził białostocki Teatr Lalek.
8: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. Trzeci moduł pływającego doku został zwodowany w stoczni szczecińskiej Wulkan dla morskiej stoczni remontowej Gryfia. Po połączeniu wszystkich elementów będzie można remontować większe statki niż dotychczas. Moduł ważący 4000 ton został zmontowany w 13 tygodni. Teraz trzeba go połączyć z innymi częściami. Gotowa konstrukcja będzie miała około 250 metrów długości, 47 metrów szerokości i 19 metrów wysokości. Dok do pracy ma być gotowy latem przyszłego roku. Zmieniamy temat. Trwa drugi nabór na studia na Politechnice Morskiej, mówi Anna Malec, rzecznik uczelni.
9: Jak co roku bardzo dużą popularnością cieszą się takie kierunki jak nawigacja, w tym roku także logistyka, także kierunki, które są na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu, kierunki związane z morską energetyką wiatrową, mechatronika. To są te kierunki nasze topowe, na które kandydaci składają chętnie dokumenty. Mamy bardzo ciekawy nowy moduł na automatyce i robotyce na Wydziale Mechatroniki. To jest moduł, który jest związany z projektowaniem dronów, a więc bardzo na czasie temat.
8: Rekrutacja potrwa do 14 września. Sprawdzamy pogodę. Słońce dziś na niebie w towarzystwie chmur, wysublimowanych i dystyngowanym, bo chmury się nie narzucają, pojawiają od czasu do czasu i dają słońcu błyszczeć. I tak będzie do wieczora. Temperatura wynosi 19 stopni, wiatr wieje mocniej z kierunków północnych, ciśnienie w Szczecinie 1021 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: To może instrumentalnie na dobry początek, czemu nie? Lily Was Here. Teraz w Radio Plus 5 po 12. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Dźwięki wakacji, prawda? To był 2002 rok, początek czerwca i już chyba szybko było wiadomo, że listy przebojów no, będą podbite przez te właśnie hiszpańskie dziewczyny. Las Ketchup to za nami, wakacje mamy, no przed nami jeszcze mniej więcej 3 tygodnie, a w Radiu Plus trwa akcja Pocztówka z wakacji. Codziennie w każdym paśmie mamy ich 3. Prosimy Was o to, żebyście wysłali nam taką bardziej nowoczesną wersję pocztówki w formie zdjęcia. Jak spędzacie akurat wakacje, gdzieś jesteście, coś ciekawego robicie, góry, morze, Mazury, może coś innego, aktywność sportowa albo coś dobrego do jedzonka gdzieś tam się pojawiło. Możecie dać znać, napisać nam również na Radio Plus, przesyłając zdjęcie, także parę słów pozdrowienia. A my się w naszej zabawie odwdzięczymy również i ja. To już po godzinie 14, bo będziemy wysyłali do Was pocztówki, jedna z naszymi podpisami, to takie tradycyjne pocztówki dla jasności, jak to się kiedyś wysyłało. A druga zupełnie czysta, którą będziecie mogli wysłać do kogoś z Waszych bliskich. No i do tego dorzucamy jeszcze zestaw letnich gadżetów. Koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. To co Wy na to? Taki zestaw obowiązkowy moim zdaniem. Przyda się spokojnie. Radio+.pl. Tam serdecznie zapraszamy. A za moment Joe Cocker. Radio
1: Plus. Reklama. W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a Ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabat obranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Reklama.

popołudniowa kawusia, 25 minut do 13, a w tle Joe Cocker. No wakacyjnie tak, żeby się zrelaksować i nawet jak ktoś w robocie, to czujmy ten klimat wakacji, bo jest wczoraj upalny dzień niemal w całym kraju, a dzisiaj już zdecydowanie no też jakoś tak chłodniej, może przyjemniej od tych upałów możemy odetchnąć, one wrócą w weekend, ale chwilowo jest trochę chłodniej i bardzo dobrze. Zresztą to taki dość popularny trend ostatnio pojawił się w internecie, cool vacation, czyli takie chłodzenie się na wakacje i szukanie takich miejsc do chłodzenia się. Może komuś się udało znaleźć, czasami w cieniu drzew, po prostu z ładnym widokiem na okolice. Też jest dobrze. A teraz Laura Branigan i Self Control.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
2: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy. Czy żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło? Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: piątą godzinę Michael Jackson i Beat It. Mocne popowe uderzenie, za chwilę 13, za chwilę w Radiu Plus Marcin Bartnik i wiadomości.
1: Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, a stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Kilka tysięcy odbiorców wciąż nie ma prądu po nawałnicach na Mazowszu. Masowe zatrucie w jednym z ośrodków w Międzywodziu. Wieczorem kolejne szanse medalowe Polaków na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy. Jest 13. Marcin Bartnik. Ponad 6 tysięcy odbiorców wciąż nie ma prądu po nawałnicach na Mazowszu. Służby w akcji po masowych awariach sieci energetycznych. Od elektryczności odcięci są mieszkańcy m.in. w powiatach ciechanowskim, nowodworskim, płockim, a także w samym Płocku. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
2: Awaria jest skutkiem intensywnych burz, które ostatniej nocy przeszły przez województwo. Kable energetyczne w wielu przypadkach zerwał wiatr, ale jak mówią nam operatorzy sieci, w których doszło do awarii, trwają prace nad naprawą.
3: Ewa Wiatr, rzecznik prasowy PGE Dystrybucja. Obecnie, zgodnie z raportem na godzinę 10, na wznowienie dostaw na terenie RE Wyszków oczekuje ponad 6 tysięcy odbiorców.
4: Straszna wichura i lało. Wieczorem już tak późnym, to już była taka spokojna, tylko taki po prostu jakby samolot latał, ale po całym niebie dosłownie. I błyskawica straszna.
5: Ja grzmotów nie słyszałam, tylko słyszałam wiatr, no i że tam coś padało, także chyba mocno spałam.
2: Operatorzy przewidują, że wszystkie utrudnienia uda się usunąć jeszcze dzisiaj.
1: To była intensywna noc i poranek dla mazowieckich strażaków. Z powodu nawałnic interweniowali ponad 530 razy. 11 osób nie żyje w wyniku nocnego rosyjskiego ostrzału Ukrainy. O uszkodzeniach bloku w wyniku nocnego ostrzału informują m.in. władze miasta Mikołajów na południu kraju. Cudem wydostałam się spod gruzów, mówiła ukraińskim dziennikarzom pani Walentyna. Słyszę drona nadlatującego prosto na nas. Dron wleciał na drugie piętro. Wszystko, co było w pokoju, spadło na mnie. Nie było światła. Schody były całkowicie zablokowane przez coś. Szafki się przewracały. Musiałam czołgać się po ciemku. Nawet nie wiem, jak się stamtąd wydostałam. Rosjanie zaatakowali tej nocy także Kijów i Zaporoże. U 15 osób wykryto adeno i rotawirusy oraz salmonelle. Niebawem mają być znane kolejne wyniki badań. Mowa o masowym zatruciu w jednym z ośrodków rehabilitacyjno-wczasowym w Międzywodziu.
6: Trwa również dochodzenie epidemiologiczne i wydane zostały zalecenia dezynfekcji dla przedsiębiorcy. Na miejscu zapewniona jest opieka pielęgniarsko-lekarska dla kuracjuszy. Osoby objawowe są izolowane w swoich pokojach.
1: Powiedziała nam Małgorzata Kapłan z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Dobra wiadomość jest taka, że liczba osób z objawami zmniejszyła się z 53 do 24.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wieczorem kolejne szanse Polaków na medale lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Dziś największe nadzieje wiążemy ze startem Pii z Krzyszowskiej, która chwilę przed 21 wystąpi w półfinale biegu na 100 metrów przez płotki. Nieco wcześniej zacznie się finał rzutu młotem z udziałem Pawła Fajtka, który w eliminacjach miał nieco problemów.
7: Ten pierwszy rzut, gdybym chociaż troszeczkę przyspieszył końcówkę, padłoby 7-6, to już totalny luz bym miał w głowie, a tak to niepotrzebne to wszystko. Wiem, że mogę rzucać, więc no po prostu niepotrzebne emocje dla trenera, no ale mam nadzieję, że udało się wszystkich w poniedziałek rozgrzać.
1: Mówił Fajdek, który w tym roku rzucał już powyżej 82 metrów. Przypomnijmy, pierwszy medal dla Polski wywalczyła wczoraj Ewa Swoboda, która zdobyła srebro w biegu na 100 metrów.
8: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz, już w weekend w Szczecinie odbywać się będą żagle, a to oznacza, że od środy w nocy musimy się spodziewać pierwszych zmian w organizacji ruchu. W ramach etapu zostaną całkowicie zamknięte ulica Zbożowa i Wendy od skrzyżowania z ulicą Spichrzową, Komandorska, Admiralska, Małopolska, na odcinku od ulicy Jarowita do ulicy Komandorskiej, Wały Chrobrego, Wawelska, Pobożnego, na odcinku od ulicy Zygmunta Starego do ulicy Szczerbcowej. Zmieniamy temat. Lato to czas wypoczynku, dla niektórych aktywnego, a dla innych szczytem szczęścia jest leżenie na plaży. W wakacje chętnie też korzystamy z budek z lodami, goframi czy food trucków, ale to często i granie z naszym zdrowiem. Co zrobić, żeby uniknąć zatrucia?
9: Musimy my jako świadomi konsumenci wybierać te food trucki, gdzie widzimy, że pokrojone owoce, warzywa czy jakieś inne środki spożywcze są przechowywane w ladach chłodniczych. I wtedy myślę, że to niebezpieczeństwo spożycia żywności niewłaściwej jakości spada. Produkty, które wymagają warunków chłodniczych, powinny z takich lad chłodniczych być nam sprzedawane.
8: Ostrzegała Katarzyna Walcewicz z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Niech to słońce obecne na niebie was nie zwiedzie. Jak się tylko patrzy przez okno, to można odnieść mylne wrażenie, że na dworze jest ciepło i przyjemnie, a tymczasem jest chłodno. Temperatura wynosi około 20 stopni, wiatr wieje mocniej z kierunków północnych, ciśnienie w Szczecinie 1021 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Celine Dion już teraz w takim klasyku, w Titanicu się ta piosenka pojawiła. My Heart Will Go On. Dzień dobry, Janek Pasterski.

Lato, wakacje, korzystamy, urlopujemy się. Każdy pewnie miał okazję albo jeszcze mieć będzie. No tak liczę, mam taką nadzieję właśnie. A jeśli akurat jesteście teraz na wakacjach, spędzacie swój urlop, dobrze się bawicie, to zróbcie zdjęcie, wyślijcie nam taką fotkę zrobioną swoim smartfonem z tego, jak spędzacie teraz czas, gdzie chodzicie, czy coś dobrego jedliście. Napiszcie też parę słów pozdrowień na radio+.pl, to wszystko tam można załatwić, bo właśnie trwa akcja Pocztówka z Wakacji. A ja już po 14.30 będę do kogoś w tej sprawie dzwonił. Na pewno sobie pogadamy o tym, jak spędzacie teraz czas, ale też w prezencie, jeśli pocztówka, no to będę miał dla was pocztówki, takie tradycyjne, jak to się drzewiej wysyłało z wakacji do swoich bliskich. Jedna pocztówka z naszymi redakcyjnymi podpisami, druga zupełnie czysta, którą będziecie mogli pamiątkowo komuś wysłać albo sobie zostawić, na przykład gdzieś w fajnym miejscu na lodówce magnesikiem przyczepić. Do tego wszystkiego jeszcze zestaw letnich gadżetów, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF,

0: Tam okulary i torba plażowa. Zapraszamy na radio+.pl, a za chwilę słoneczne z San Francisco. No to w wykonaniu Scotta McKenzie'ego.
1: Reklama. W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
1: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
4: Nie widzę żadnych słabych stron.
3: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
7: 18, 47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
15: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

niezapomniany Scott McKenzie. Tu pojawiła się taka fraza summer time, czyli czas wakacji, no i kwiaty wplecione we włosy, ale to nie trzeba jechać koniecznie do San Francisco. Ja myślę, że spokojnie można i u nas i też tak się można nosić po naszej pięknej Polsce, jak długa i szeroka, prawda? Tylko włosów trochę trzeba mieć, żeby się te kwiaty utrzymały, ale jeśli ktoś ma, to spokojnie, jest to pomysł na taki wakacyjny vibe właśnie. A teraz Dionne Warwick i Heartbreaker.

0: Reklama.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
2: Kura

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-i-5-0.
11: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Reklama.

0: Pociąg donikąd i Bad Boys Blue. Nie, no nasz pociąg ma konkretny kierunek, wiadomości, te najświeższe już o pełnej godzinie, o 14 w Radiu Plus będzie miał dla nas Marcin Bartnik. Tam zapraszamy na te właśnie stacje.
1: Reklama. Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.

0: weekenda lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Premier reaguje na aferę z pieniędzmi dla powodzian na Dolnym Śląsku. Jest decyzja MON-u dotycząca airshow w Radomiu. Dziś do Częstochowy docierają 4 pielgrzymki diecezjalne. Jest 14. Marcin Bartnik. Premier ostro o aferze z pieniędzmi dla powodzian. Nie będzie litości dla tych, którzy dopuścili się nieprawidłowości, zaznacza Donald Tusk. To reakcja szefa rządu na medialne doniesienia, ministerialną kontrolę, śledztwo CBA i postępowanie prokuratury. Odszkodowania po powodzi miały być przekazane według klucza znajomości z działaczką Koalicji Obywatelskiej z Jeleniej Góry. Ta jest wiceprezeską agencji wypłacającej pieniądze.
2: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzi, bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty nie do zaakceptowania.
1: Podkreśla premier Donald Tusk i dodaje, że w tej sprawie od kilku miesięcy działają już służby.
2: W tym konkretnym przypadku, o którym mówią publikacje sprzed kilkudziesięciu godzin, CBA działa od 29 kwietnia. Sprawa znajdzie się w prokuraturze.
1: Według medialnych doniesień 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do 3 podmiotów z jednej okolicy, choć nie miały one ucierpieć w wyniku powodzi. Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że chodzi m.in. o firmę męża wiceprezeski tej agencji. Polska ma możliwości, by chronić się przed rosyjską operacją pod fałszywą flagą. To głos byłych wojskowych w związku z informacjami podanymi przez agencję Reutera. Polska i kraje bałtyckie mają przygotowywać się na taką ewentualność. Ustalenia służb wskazują, że Moskwa może przeprowadzić taką operację z użyciem ukraińskich dronów. Dlatego Warszawa, Wilno, Ryga i Tallin postanowiły o zwiększeniu ochrony kluczowej infrastruktury.
3: Ta informacja jest po pierwsze pozytywna, świadczy o tym, że państwa nasze reagują właściwie i po drugie dająca powód do przekonania, że jednak jest szansa na to, żebyśmy bez paniki przetrwali ewentualny incydent lub działanie przeciwników.
1: Komentuje generał Bogusław Pacek. Jak dodaje, w Polsce są też systemy zdolne, by taki atak dronowy odeprzeć.
3: Ma Polska takie możliwości, co wcale nie oznacza, że te możliwości są stuprocentowe, bo znowu diabeł tkwi w szczegółach. Jaki dron, na jakiej wysokości, z jakimi zamiarami, jaki tam jest system rozpoznania z jednej strony w pobliżu i ewentualnej likwidacji.
1: Według informacji Reutera w odpowiedzi na rosyjskie zagrożenie służby w Polsce i krajach bałtyckich skierowały dodatkowe siły do ochrony połączeń energetycznych, terminali LNG czy zapory wodnej w pobliżu Rygi. Jest już decyzja. Resort obrony nie planuje w tym roku organizacji pokazów lotniczych w Radomiu. To odpowiedź na pytanie w tej sprawie, jakie przesłał Artur Standowicz, radny z PiS-u.
4: Wojsko nie jest zainteresowane organizacją airshow Radom w przyszłym roku, tak więc zostaje zaburzony dwuletni cykl organizacji tego wydarzenia.
1: Przypomnijmy, w zeszłym roku pokazy airshow w Radomiu zostały odwołane po tym, jak doszło do katastrofy samolotu F-16. Zginął wtedy pilot major Maciej Slap-Krakowian. Organizowane z przerwami od 1991 roku, airshow w Radomiu to największa impreza lotnicza w kraju, jedna z większych w Europie, organizowana zwykle co 2 lata. Ostatni raz odbyła się w 2023. Radomskie lotnisko odwiedziło wtedy ponad 175 tysięcy widzów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pełne czy sandały, nowe czy rozchodzone, jedna para wystarczy czy lepiej mieć zapasowe? W wiadomościach Radia Plus teraz temat butów, których używają pielgrzymi w drodze na Jasną Górę. Obuwie musi wytrzymać czasami 320 km pieszej wędrówki, a nawet więcej.
5: Damian, buty to lepiej twarde mieć, ale najlepiej takie, co ci dobrze, komfortowo pasują. Nowe mogą być niekomfortowe, lepiej wytestować je. Ja wolę pełne, ale dużo ludzi woli otwarte buty.
6: Bogusia, problem z butami, które się sprawdzą. Na stopy jedne, w razie czego w bagażu jeszcze podręcznym jakieś drugie dodatkowe.
1: Pielgrzymi z archidiecezji lubelskiej są 9 dzień w drodze. Dzisiaj mają do przejścia ponad 28 km. Na Jasną Górę dotrą 14 sierpnia, a dziś do Częstochowy docierają 4 pielgrzymki diecezjalne. Ełcka, Bielsko-Żywiecka, Krakowska i Elbląska.
7: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. Piątek 14 sierpnia będzie dniem wolnym dla Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, a także dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tego dnia nie będzie można również skorzystać z pomocy konsultantów infolinii ZUS. W piątek 14 sierpnia w Szpitalu Wojewódzkim, zarówno na ulicy Arkońskiej, jak i w Zdunowie, nieczynne będą rejestracje do poradni specjalistycznych i na badania diagnostyczne, administracja szpitala, punkty pobrań oraz sekretariaty oddziałów. Jednostki odbierają wolne za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia. Powiat Policki podpisał umowę z wykonawcą zadania modernizacja drogi powiatowej do Bieszczyn na odcinku Dobra-Stolec, mówi Sylwia Turkiewicz, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Policach.
8: Na odcinkach o łącznej długości ponad 7 km zostanie sfrezowana stara nawierzchnia i położony nowy asfalt. Wykonawca ma 4 miesiące na zakończenie prac od momentu podpisania umowy. To bardzo oczekiwana inwestycja, bo droga Dobra-Stolec od lat wymaga koniecznego remontu. Modernizacja ma więc przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo i komfort jazdy.
7: Koszt inwestycji to ponad 3 miliony złotych, a my sprawdzamy pogodę. Mocne podmuchy wiatru sterują dziś tym, jak odczuwamy temperaturę. Jest słońce, w sumie z niewielkim zachmurzeniem, więc wydawać by się mogło, że jest ciepło, ale to pozory. Temperatura wynosi 21 stopni, wiatr wieje mocniej z kierunków północnych, ciśnienie w Szczecinie około 1021 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przeboje. Nutą nostalgii.
9: Sara Brightman teraz w Radiu Plus i Andrea Bocelli. Time to say goodbye, ale my się absolutnie nie żegnamy. Także mówię dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Belinda Carlisle, a ja jednym okiem podziwiam, no trochę zazdroszczę, patrząc na zdjęcia i pozdrowienia, które wysyłacie nam na radioplus.pl. No zdjęcia z waszych wakacji, z waszych urlopów, z tego jak teraz właśnie przyjemnie, fajnie, często też aktywnie spędzacie czas. Jest jeszcze kilka minut i cały czas zachęcam do wzięcia udziału w naszej zabawie Pocztówka z wakacji. My prosimy was o zdjęcie, takie klasyczne, zrobione smartfonem, wysłanie także kilku przyjemnych słów na radioplus.pl w ramach pozdrowień, a my odwdzięczymy się już zupełnie klasyczną pocztówką, taką w dwóch wersjach, to znaczy jedną z naszymi podpisami, a drugą zupełnie czystą, którą będziecie mogli wysłać do kogoś z waszych znajomych. Do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em i okulary oraz torba plażowa. Zadzwonię do kogoś za chwilę, a jeśli jeszcze nie wrzuciliście zdjęcia, to zróbcie to na radioplus.pl. Za moment też Enrique Iglesias.
1: Reklama. Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24,39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Czas wakacji w Radiu Plus.
1: Tak jest. Wakacje są, pocztówki są, wspomnienia z wakacji, ale też takie w czasie rzeczywistym, jeśli wakacje jeszcze trwają. Tak jak u Pawła na przykład. Pawle, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo ci dziękuję za wysłanie nam tej odrobiny nadmorskiego wiatru w wiadomości. A spędzacie czas z rodziną w Łebie, prawda?
2: Znaczy się Łeba to był jeden dzień, tydzień w Gdańsku, obecnie Bory Tucholskie. Jestem na takiej przejażdżce rowerowej, akurat sam, w urokliwej, przejeżdżałem przez urokliwą miejscowość Sforne Gacie, także bardzo ładnie pogoda dopisuje. No pięknie, naprawdę.
1: Czyli
2: pięknie.
1: Czego chcieć Polska więcej? Krótko piękna. Mówiąc, Polska potrafi być piękna, to jest prawda, jeszcze, jeżeli się też aktywnie spędza czas, tak jak wy, zakładam, że do końca tygodnia jeszcze będziecie się bawili, tak?
2: Tak, tak, dosłownie do niedzieli nad Jeziorem Harzykowskim, także windsurfing, SUP, jak tylko pogoda ma być, od dzisiaj właśnie już bardzo ładna, do końca tygodnia.
1: To pięknie, to można odpocząć, wyłączyć w głowie wszystkie problemy, cieszyć się tym, co jest. Od nas oczywiście jeszcze dwie pocztówki, takie klasyczne, jedna z naszymi podpisami. Do tego też zestaw letnich gadżetów, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. Bardzo ci dziękuję, pozdrawiam, no i dobrego wypoczynku.
2: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam również całe Radio Plus.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: nowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Fantago.com.
1: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
2: He's psycho.
1: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
3: Hello?
1: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.

0: Męski świat i James Brown na koniec tej godziny. To już prawie 15 w Radiu Plus. Za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
4: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: MSZ nie ma informacji o Polakach poszkodowanych w Kolumbii. Za chwilę szczegóły. Uwaga kierowcy, S8 z Warszawy do Nadarzyna zablokowana. Nie zabierajmy psów na rysy, apeluje Tatrzański Park Narodowy. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pilne doniesienia naszego MSZ-u po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Nie ma informacji o poszkodowanych Polakach, informuje resort dyplomacji. Liczba zabitych w wyniku wczorajszego wstrząsu wzrosła do 164. Rannych zostało około 700 osób, a blisko 190 uważa się za zaginione. O szczegółach teraz nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Kolumbijskie władze ogłosiły w całym kraju stan wyjątkowy ze względu na kataklizm. Eksperci wskazują, że było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w tym kraju w XXI wieku. Uszkodzonych zostało około 5000 domów, a kilkadziesiąt całkowicie się zawaliło. W kraju od wielu godzin trwa akcja ratunkowa i przeszukiwanie gruzów. Nasza dyplomacja, jak słyszymy, trzyma rękę na pulsie.
3: Nasz konsul jest w kontakcie z Polonią. Tam mówimy o około kilkudziesięciu osobach, które są zarejestrowane w Odysseuszu. Nikt według naszej wiedzy nie jest poszkodowany.
2: Mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Resort złożył też kondolencje rodzinom ofiar oraz wyraził solidarność z narodem kolumbijskim.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ogromne korki na wyjeździe z Warszawy do Nadarzyna. S8 jest całkowicie zablokowana. W pobliżu węzła wypędy zderzyły się dwa tiry i dwie osobówki. Rozbita ciężarówka zablokowała wszystkie trzy pasy ruchu.
4: Według zgłoszenia kierujący, który jechał pojazdem ciężarowym, uderzył w zestaw stojący na pasie serwisowym. Na chwilę obecną z informacji, które zostały pozyskane, jest brak osób rannych. Są wycieki na drodze i trasa jest zablokowana.
1: Mówiła Katarzyna Ambroziak z policji w Pruszkowie. W kierunku Katowic trzeba jechać przez Raszyn i Janki. Kolejny rekord w tunelu na Zakopiance pod Luboniem Małym przejechało prawie 55 tysięcy pojazdów, mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA.
5: Poprzedni rekord utrzymał się prawie rok, bo padł 10 sierpnia ubiegłego roku i to też był weekend tuż przed długim weekendem 15 sierpnia. Wtedy to było nieco ponad 53 tysiące samochodów. Teraz mamy prawie 55, dokładnie 54 829 pojazdów.
1: Każdego dnia S7 pod Luboniem Małym przejeżdża średnio ponad 26 tysięcy pojazdów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nie zabierajmy psów na rysy, apelują służby. To nie tylko złamanie przepisów Parku Narodowego, ale też działanie na szkodę zwierząt. Jeden z przewodników nagrał ostatnio taką sytuację na szlaku na rysy od słowackiej strony, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: Ten pies nie był przystosowany do tych wysokogórskich warunków. Pamiętajmy, że jesteśmy na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po jednej i po drugiej stronie nie wolno wprowadzać tych psów.
7: Te wysokogórskie wychodzenia, pies na rysach, pies na zawracie, pies na giewoncie, to jest działanie przeciw psu.
6: Pozostawia ślad zapachowy, jest to ślad drapieżnika. Część zwierząt potem w te rejony nie wchodzi. Pies zostawia również po sobie odchody, które wiążą się z pasożytami, bakteriami.
8: My mamy te dzikie zwierzęta, niedźwiedzie, wilki. Może się tak zdarzyć, że jeżeli zostanie takie wniesione czy wprowadzone zwierzę spuszczone z oczu na chwilę, wejdzie gdzieś w kosówkę, no to może już stamtąd nie wrócić.
1: Dodaje Magda Zawijacz-Kozica z TPN-u. Po polskiej stronie z psem na smyczy można wejść do Doliny Chochołowskiej i na ścieżkę pod Reglami.
9: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. Jest duże zainteresowanie wynajmem mieszkań w szczecińskim kwartale 33. Ponad 30 chętnych było do zamieszkania w jednym z 12 lokali. Teraz Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych weryfikuje otrzymane wnioski. Program Nowy Dom jest adresowany dla lokatorów lokali należących do miasta lub TBS, chcących polepszyć swoje warunki mieszkaniowe, szczególnie tych, którzy obecnie mieszkają na wyższych kondygnacjach w budynkach bez wind i z tego powodu z uwagi na stan zdrowia. Wiek 60+, mają lub będą miały problemy z realizacją podstawowych potrzeb życiowych. Zmieniamy temat. 18-latek kierował samochodem i doprowadził do zdarzenia, w wyniku którego uszkodzone zostały trzy prawidłowo zaparkowane samochody. Patrol policji, który przybył na miejsce zdarzenia, ustalił, że kierujący nie posiadał wymaganych uprawnień do prowadzenia pojazdu. Do zdarzenia doszło w Stargardzie. W wyniku dalszych czynności wobec sprawcy zastosowano karę grzywny w wysokości 5000 zł oraz 24-miesięczny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym. Sprawdzamy, co jeszcze przyniesie nam dzisiaj pogoda. Słonecznie. Zachmurzenie raczej umiarkowane, chociaż nie można powiedzieć, że chmur nie ma. Za to mocno wieje, co sprawia, że odczucie temperatury jest niższe. Znaczy wydaje się, że jest chłodno. Temperatura wynosi 21 stopni, wiatr wieje mocniej z kierunków północnych, ciśnienie w Szczecinie 1021 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: I Culture Club już teraz w ten sposób zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

Niebo dla wszystkich. Queen, no czemu nie, czemu nie? Mamy wakacje muzyczne, niebo. Przed chwilą mieliśmy przedsmak, a dawka naprawdę dobrej muzyki dzisiaj od 20 do 22. Zresztą jak zawsze od poniedziałku do czwartku włącznie w wakacje, a piątek to z kolei 20 aż do

0: północy. Także w sobotę. Taka to prywatka z Radiem Plus, wakacyjna, letnia, a za muzykę niezmiennie odpowiada Marek Sierocki. W Radiu Plus za chwilę ABBA, pojawi się też kombi z takim numerem urlopowym, bo słodkiego miłego życia. Radio
1: Plus. Reklama. Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

To co? Słodkiego, miłego życia. Życzymy wszystkim, którzy właśnie urlopują, którzy na wakacjach korzystają z pogody. Ona coraz lepsza będzie się robiła. Nawet znowu upalnie. Prawdopodobnie w weekend miłośnicy upałów na sali, a myślę, że tak. A w Radiu Plus cały czas niezmiennie akcja Pocztówka z wakacji w każdym paśmie, czyli 3 razy dziennie. Prosimy Was o to, żebyście na radioplus.pl wysłali nam pozdrowienia, takie słowne, jakieś krótkie, napisali, gdzie jesteście, co robicie, jak tam u Was. No i zobrazowali to wszystko zdjęciem zrobionym swoim smartfonem na przykład, bo tak łatwo, bo tak prosto. Czy jeździcie na rowerkach, czy pływacie na słupach może, albo coś dobrego jecie, albo chodzicie po górach, kąpiecie się w morzu. Takie rzeczy. Dajcie znać, my się odwdzięczamy. Codziennie do kogoś dzwonimy, wysyłamy pocztówki, już zupełnie takie klasyczne, z naszymi podpisami, od wszystkich z redakcji, a druga czyściutka, którą można wysłać komuś z waszych bliskich, albo zachować sobie na pamiątkę. A do tego też zestaw letnich gadżetów, czyli koszulka, zawieszka na bagaż, pomadka ze SPF-em, smycz, okulary i torba plażowa. Jakbyście mieli czas w wolnej chwili, to zachęcamy do naszej zabawy.

0: Reklama.
1: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
2: Nie widzę żadnych słabych stron.
1: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
3: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marché tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabat opranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: Amanda Lear, Enigma, Give a Bit of to Me. No to tak na koniec naszego wtorkowego już spotkania. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Janek Pasterski, dobrego popołudnia życzę. Odpocznijmy trochę wszyscy. A słyszymy się jutro zaraz po godzinie 12.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
2: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
4: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
1: Reklama. Radio

0: Radio Plus.
1: Potężne utrudnienia na trasie S8 na wyjeździe z Warszawy. Za chwilę szczegóły. Węgry mają nowego prezydenta, to Andrzej Baka. Jutro częściowe zaćmienie księżyca. Sprawdzamy, jak oglądać je bezpiecznie. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Paraliż na wyjeździe z Warszawy w kierunku Katowic. S8 jest już przejezdna jednym pasem, ale korki są ogromne. Wszystko to po kolizji ciężarówek. Sytuację na S8 śledzi nasz reporter Michał Skolimowski. Kiedy ruch wróci do normy?
2: Dzień dobry. Rozładowywanie tego blisko 6-kilometrowego korka może potrwać jeszcze kilka godzin. Ruch odbywa się jednym pasem, bardzo powoli. Obie ciężarówki są już na pasie awaryjnym. Trwa sprzątanie i zabezpieczanie rozlanego oleju. Kierowcy jadący w stronę Raszyna, Janek, Nadarzyna czy Tarczyna muszą uzbroić się w cierpliwość lub szukać objazdów. Służby zwracają uwagę na popołudniowy szczyt komunikacyjny i apelują o ostrożność.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Uratowali 4-latkę w Łomży, teraz odebrali podziękowania. Mężczyźni w niedzielę złapali kocem dziecko spadające z 5. piętra. Dziękujemy im za bohaterską postawę i odwagę, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
3: Podziękowaliśmy za ich odwagę, mimo tego, że się nie znali, bardzo dobrze ze sobą współpracowali. My jako władze samorządowe dziękujemy im za ich obywatelską postawę i też pokazujemy naszemu społeczeństwu bardzo dobre wzorce.
1: Matka dziecka spała i była nietrzeźwa. Jutro ma usłyszeć zarzuty. Węgry mają nowego prezydenta, to Andrzej Baka. Były prezes węgierskiego Sądu Najwyższego został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe. Największa partia opozycji, Fidesz, byłego premiera Viktora Orbana, zbojkotowała to głosowanie. Poprzedni prezydent opuścił urząd po tym, jak nowa większość parlamentarna pod przewodnictwem premiera Petera Madziara zmieniła konstytucję Węgier.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jutro częściowe zaćmienie księżyca. W Polsce nasz satelita przysłoni nawet 85% tarczy gwiazdy. O szczegółach Olek Ruszkowski.
4: Chcąc obejrzeć zaćmienie, należy pamiętać o dwóch ważnych kwestiach. Po pierwsze, nie należy patrzeć bezpośrednio na słońce bez odpowiednich specjalistycznych okularów. A po drugie, trzeba znaleźć odpowiednie miejsce do obserwacji.
5: Trzeba sobie znaleźć punkt, z którego północno-zachodni horyzont jest po prostu zupełnie odsłonięty. Najlepiej gdzieś na podwyższeniu, jakaś górka, skarpa, cokolwiek, byle w kierunku północno-zachodnim mieć czysto.
4: Mówi Bronisław Kreciński z Centrum Nauki Kopernik. Zaćmienie możecie obejrzeć właśnie tam, z dachu budynku od godziny 19, zupełnie za darmo. A oprócz tego będziecie mogli też podziwiać spadające gwiazdy, które na niebie pojawią się około godziny 21.
1: Następne takie zaćmienie słońca w Polsce będziemy mogli oglądać dopiero za prawie 50 lat.
0: Radio Plus Szczecin.
6: Pogoda. 21 stopni w Szczecinie, słońce będzie się przebijać do końca dnia, w nocy około 10 na plusie. Jutro więcej słońca, do 22 kresek na plusie. Ciśnienie będzie rosnąć.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
6: Wtorkowe dwie godziny przed nami poruszymy temat remontu zabytkowego budynku w szpitalu przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie. Za chwilę wiadomości z dróg. Michał Tolko, zapraszam. Gram dla Was nutą nostalgii do godziny 18.

Crowded House, Don't Dream It's Over na antenie Radia Plus Szczecin. Pora na informacje z dróg. Tworzą się korki na Moście Długim i trasie Zamkowej, również na ulicy Matejki i w okolicach Placu Rodła czy Placu Grunwaldzkiego. Plac Szereg Szeregów i Aleja Piastów, również korki. Zwalniacie na Waleckiej, w Mierzynie, Rondo Hakena i ulica Południowa, też uważajcie na siebie. Ulica Pomorska w Dąbiu i Goleniowska, też utrudnienia. Już teraz Ace of Base, za chwilę Shaking Stevens.

0: Cher, The Shoop Shoop Song, wcześniej Rod Stewart czy Shaking Stevens na antenie Radia Plus Szczecin. Już za chwilę Tasmin Archer, Sleeping Satellite.
1: Reklama.
2: Masz 55 lat lub więcej? Idealnie! Twoje doświadczenie i lojalność to atuty dla każdego pracodawcy. Zadbaj o swoją stabilność finansową, zdrowie i realizuj się zawodowo. Szczegóły na Facebooku Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim. Kampanię realizuje firma usługi psychologiczno-edukacyjne Magister Małgorzata Laskowska w partnerstwie z Marifa Szkolenia i Edukacja Artur Kapiński. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską w ramach projektu Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim, realizowanego w ramach programu Funduszy Europejskiej dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
3: Szukasz idealnego samochodu? Poznaj nową Toyotę Yaris Cross, jeszcze bardziej nowoczesną i gotową na każdą podróż. Teraz już od 551 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One oraz Toyotę Yaris dostępną od ręki. Sprawdź naszą ofertę już dziś w salonach Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Dodatkowo przy zamówieniach złożonych do końca miesiąca otrzymasz voucher wartości 1000 zł na oryginalne akcesoria Toyoty. Toyota Kozłowski. Twoja Toyota jest bliżej niż myślisz.
4: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Właszczownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy

0: samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: Reklama.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Zabytkowy budynek w szpitalu przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie zostanie wyremontowany. Przeniesione tu zostaną specjalistyczne poradnie, co ma ułatwić pacjentom poruszanie się po placówce. Szczegóły Małgorzata Tobiasz.
2: Modernizację przejdzie obecny budynek B. To charakterystyczny obiekt znajdujący się po prawej stronie od głównego wejścia do szpitala. Wyróżnia się zarówno loggiami, czyli wnękami w bryle budynku, które z boków osłaniają ściany, a także drewnianymi płaskorzeźbami, które powstały w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Możemy tu odnaleźć postaci wykonujące różne zawody, jest rybak, piekarz czy cieśla. Budynek przed 1945 roku był częścią kompleksu opiekuńczo-leczniczego, założonego w XIX wieku. Teraz będzie to miejsce, gdzie znajdą się poradnie specjalistyczne, mówi Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
3: Tutaj przy ulicy Arkońskiej bardzo wiele osób korzysta tutaj zarówno z porad, jak i z leczenia. Jest to jedna z kluczowych jednostek w naszym systemie ochrony zdrowia. Jest to szpital o tyleż skomplikowany, że jego kluczowa część powstała 100 lat temu i jest ona wpisana na listę zabytków. A więc dzisiaj będziemy mówili o wyremontowaniu tak naprawdę zabytku, bo taki status ma w chwili obecnej skrzydło, przy którym się znajdujemy. Może nie do końca wygląda jak zabytek, ale można jedną rzecz powiedzieć, na pewno ani nam jako województwu, ani szpitalowi, ani wszystkim mieszkańcom tego województwa obecny stan zarówno wizualny, jak i techniczny tego budynku chluby nie przynosi. Dlatego na pewno w najbliższym czasie to zmienimy właśnie dzięki funduszom europejskim, które trafią już wprost do dyspozycji dyrekcji tego szpitala.
2: Szacuje się, że rocznie z poradni skorzysta w tym miejscu 77 tysięcy pacjentów. Do odnowionego obiektu zostanie przeniesionych 14 poradni specjalistycznych, w tym m.in. chirurgiczna oraz chirurgii wątroby, trzustki i dróg żółciowych, gastroenterologiczna, okulistyczna, endokrynologiczna, diabetologiczna, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, hepatologiczna, transplantologiczna, reumatologiczna i neurochirurgiczna. Mówi Małgorzata Usielska, dyrektor szpitala.
4: W tym budynku będzie się mieściło 14 poradni, tak na dzień dzisiejszy planujemy. Jest to zabudowa pawilonowa, która bardzo dobrze się sprawdziła w trakcie COVID-u, ale w trakcie normalnej pracy szpitala jest bardzo trudna, bardzo kosztowna, bo wymaga, na przykład jeżeli chodzi o poradnie, wielu rejestracji, wielu dodatkowych pomieszczeń, które mają służyć diagnostyce. Natomiast scalenie poradnictwa w jednym budynku powinno być i dla pacjenta bardzo atrakcyjne, bo nie będzie musiał szukać poszczególnych poradni po całym szpitalu, tylko będą w jednym miejscu, ale również i kosztowo dla szpitala. Będzie można pewne funkcje połączyć i też lepiej wykorzystać infrastrukturę. Dlatego dla nas ta inwestycja jest niezmiernie ważna. Czekaliśmy na nią, przygotowywaliśmy się do niej. Budynek jest już prawie pusty. Jesteśmy na etapie szykowania przetargów.
2: Pozostaną na swoich dotychczasowych miejscach poradnie kardiologiczna, nefrologiczna i neurologiczna. Przetarg na wykonawcę prac ma zostać rozstrzygnięty do końca roku. Modernizacja potrwa 2 lata. Całkowity koszt inwestycji to 75 milionów złotych, z czego 63 miliony złotych stanowią fundusze europejskie oraz wsparcie z budżetu państwa.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: powietrza.
1: Tadeusz Woźniak, zegarmistrz światła. Już teraz Europe, za chwilę również nostalgicznie na naszej antenie Madonna, Like a Prayer. Zostańcie z nami.
0: I pójdę, nie wiem gdzie, na zawsze.
2: Dzień dobry, tu kabaret Ani Mrumru.
3: Ale więcej nie możemy nic powiedzieć.
4: Chyba ty, ja zawsze mogę więcej powiedzieć. Radio Plus, lato z nutą

0: Madonna Like a Prayer już za chwilę do końca godziny 16. Sandra czy Jennifer Page?
1: Reklama.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie!
4: Mamma mia, el compressor! Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
1: Reklama.

0: Savage On You już za chwilę, godzina 17 i najnowsze wiadomości Radia Plus. Następnie zapraszam na drugą godzinę dzisiejszego wtorkowego spotkania.
1: Radio Plus Szczecin.

0: Dymisja po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Za chwilę szczegóły. Dwumiesięczną dziewczynkę znaleziono w oknie życia w Białymstoku. Bociany zaczynają odlatywać na zimę. Rozpoczęły się sejmiki. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest dymisja po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Rada Nadzorcza odwołała wiceprezeskę Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Annę Konieczyńską. Według doniesień medialnych odszkodowania po powodzi miały być przyznawane według klucza znajomości z działaczką Koalicji Obywatelskiej. Sprawą zajmuje się CBA i prokuratura. Polacy nie mogą wrócić z wakacji. Wszystko przez chaos na Sycylii po erupcji wulkanu Etna. Około 200 turystów z naszego kraju ma trudności z opuszczeniem wyspy, informuje MSZ. Ruch lotniczy na lotnisku w Katanii został sparaliżowany. Rozmawialiśmy z panią Moniką, która jest na miejscu.
1: Aktualnie tak, znajdujemy się na lotnisku w Katanii. Dostaliśmy informację, że czekamy na autobus. Podstawiam tutaj autobus za około godzinę, półtorej. Natomiast lot został przekierowany na lotnisko Komiso, jakieś 100 km od Katanii. I godzina 20:15, także czekamy.
0: Co najmniej do 19 samoloty nie będą lądować w Katanii z powodu chmury pyłu wulkanicznego. Odlatują tylko niektóre.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Dwumiesięczną dziewczynkę znaleziono w oknie życia w Białymstoku. Dziecko było zadbane. Znaleziono przy nim kartkę z imieniem i datą urodzenia oraz informacją o stanie zdrowia, karmieniu i szczepieniach.
3: Dziewczynka trafiła do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku z okna życia. Ze wstępnych tutaj ustaleń medyków wynika, że dziecko jest zdrowe. Była zadbana, jest uśmiechnięta. Czekamy na decyzję sądu w sprawie dziecka. Czy to będzie rodzina zastępcza? Czy to będzie rodzina adopcyjna, to już leży w gestii sądu.
0: Mówiła Aneta Łukowska z białostockiego szpitala. Zgodnie z prawem rodzice mają teraz 6 tygodni na zmianę decyzji i zabranie dziecka do domu.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Bociany zaczynają odlatywać na zimę. W tym roku już w pierwszej połowie sierpnia zaobserwowano tak zwane sejmiki, a to oznacza, że lato powoli się kończy, mówi przyrodnik Jacek Słupek.
4: Ptaki gromadzą się w stada, młode jeszcze dołączają tutaj, uczą się synchronizacji lotów z dorosłymi, natomiast w interesie obopólnym wszystkich ptaków, które uczestniczą w sejmikach, jest to, żeby wyruszyć w stadzie, dlatego że bociany korzystają z kominów termicznych. W tym momencie, jak ja taka masa jeden wykryje, to od razu cała reszta z tego korzysta.
0: Trasę do Afryki bociany pokonują w zaledwie 26 dni. Powrót wiosną zajmuje im aż 49.
2: Radio Plus Szczecin.
5: Pogoda. 21 stopni. W Szczecinie słońce będzie się przebijać do końca dnia, w nocy około 10 na plusie. Jutro więcej słońca do 22 kresek na plusie. Ciśnienie będzie rosnąć.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
5: A przed nami druga godzina informacji o wykonawcy, który zbuduje ośrodek wsparcia przy ulicy Noakowskiego w Szczecinie i powiemy o odlatujących bocianach. Michał Tolko, zapraszam do godziny 18:00.

0: Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight, wcześniej Krzysztof Krawczyk czy Elton John, a już za chwilę Nick Kershaw.
1: Reklama. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy Dewalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Reklama.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Wybrano wykonawcę, który zbuduje ośrodek wsparcia przy ulicy Noachowskiego w Szczecinie. Ma to być placówka wsparcia społecznego, mówi Piotr Zieliński, Szczecińskie Inwestycje Miejskie.
2: Przetarg, w którym było kilkanaście ofert. Mamy tego wykonawcę, z którym chcielibyśmy zrealizować pracę. Firma PTB Nickel została wybrana w tym przetargu. Kwota, która została złożona przez tego wykonawcę, to jest lekko ponad 16 milionów złotych brutto. Teraz oczywiście jeszcze ten czas związany na ewentualne odwołania, więc myślę, że za kilkanaście dni umowę uda nam się podpisać z wykonawcą, także jeszcze w tym roku te prace budowlane powinny się rozpocząć. Sama inwestycja społeczna, bo to jest budowa dość ciekawego obiektu, który będzie wsparciem, w którym będzie można przeprowadzać terapię, rehabilitację dla osób od 18 do 99 roku życia. Obiekt będzie na tyle nowoczesny, że będą pomieszczenia, sale dostosowane do różnego rodzaju zajęć, będzie oczywiście całe zaplecze dla pracowników. No, obiekt będzie na tyle nowoczesny, że te wszystkie standardy związane z właśnie taką opieką będą na możliwie najwyższym poziomie. Więc liczymy na to, że tutaj uda nam się to zadanie w terminie zrealizować, bo to jest inwestycja przede wszystkim w formule zaprojektuj i wybuduj, czyli ta firma wykona projekt na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, no i następnie zrealizuje prace budowlane, co powinno potrwać razem około 2 lat.
1: Projekt przewiduje rozwiązania ułatwiające korzystanie z budynku osobom poruszającym się na wózkach, niewidomym i niedowidzącym, a także osobom z ograniczeniami słuchu.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Wielkie poruszenie na łąkach. Bociany w tym roku nie czekały na drugą połowę sierpnia. Na polach i łąkach zaobserwowano już sejmiki bocianów. To niechybny sygnał kończącego się lata, choć wydaje się, że trwa ono najlepsze. Szczegóły poznał Radosław Mizera w rozmowie ze swoim gościem.
2: Dzisiaj naszym gościem jest przyrodnik Jacek Słupek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Kalendarzowe lato wciąż trwa. W polskim krajobrazie widać już pierwsze wyraźne zapowiedzi zbliżające się jesieni. Na łąkach i zaoranych polach w niemal całym kraju pojawiają się liczne grupy bocianów. Tak zwane bocianie sejmiki. To coroczny rytuał. Na czym on polega?
3: Ptaki gromadzą się w stada. Młode jeszcze dołączają. Tutaj uczą się synchronizacji lotów z dorosłymi. Natomiast w interesie obopólnym wszystkich ptaków, które uczestniczą w sejmikach, jest to, żeby wyruszyć w stadzie. Dlatego, że po pierwsze bociany korzystają z kominów termicznych. W tym momencie, jak taka masa jeden wykryje, to od razu cała reszta z tego korzysta. To one są oportunistami jednak i muszą tej energii oszczędzać. Wobec tego korzystają z tego. A druga sprawa to jest bezpieczeństwo. W stadzie zawsze jest bezpieczniej, bo drapieżnik albo coś innego może wybrać sąsiada, a nie mnie. Także opłaca się latać w stadzie.
2: Faktycznie tak zwane sejmiki bocianie to takie kluczowe etapy w życiu szczególnie młodych ptaków bocianów?
3: Tak, i już w tym momencie osiągają zdolność do samodzielnego pobierania pokarmu. No i w tym momencie uruchamia się też fotoperiodyzm, czyli generalnie ptaki reagują na zmniejszającą się długość dnia. I na Bartłomieja Apostoła, gdzie bocian dzieci w drogę woła. Tak jak kiedyś usłyszałem to pod przysłuchą, licząc bociany w ramach cenzusu, który się odbywa co 10 lat, europejskiego cenzusu liczenia gniazd bociana, bocianich w Europie. Dzięki temu mniej więcej mamy wzgląd na to, co się dzieje z populacją bocianią.
2: A dokąd odlatują bociany z Polski?
3: Generalnie nasze pociąga lecą tutaj w kierunku Bosforu. Tam jeszcze trochę będą powoli, będą się ociągać, nie będą tak szybko lecieć jak wiosną. No i ruszą tam w kierunku Serengeti i Afryki Wschodniej. Natomiast bociany polskie, które w tej chwili zasiedliły Anglię, z tego co wiem, wykorzystują z Korei skałę gibraltarską, czyli przelatują tutaj, lecą tym szlakiem zachodnim.
2: Jak to polskie bociany doleciały do wysp?
3: One zostały przywiezione z azylu ptasiego w Warszawie. No i właściwie na Wyspach Brytyjskich zresztą trwa ożywiona dyskusja, czy to jest to gatunek prawie inwazyjny, bo to jest gatunek na szczycie łańcucha pokarmowego, czy też był naturalnym gatunkiem, który zasiedlał Wyspy Brytyjskie.
2: A są miejsca w Polsce, gdzie bociany najdłużej zostają? A
3: to zależy od indywidualnych osobników. W tej chwili jest nowa tendencja, tak jak przed laty kolega, który był w Maroku właśnie, to opisywał, że głównie one na wysypiskach przesiadują i korzystają. To są oportuniści, że jeśli coś można załatwić najmniejszym wysiłkiem, to one to będą robić generalnie. Ta filozofia jest mi też bliska, wobec tego trochę je rozumiem.
2: Wielu przyrodników zaobserwowało sejmiki wyjątkowo wcześnie w tym roku, bo już na początku sierpnia zazwyczaj bociany odlatywały w drugiej połowie sierpnia. Z czego to wynika, jak pan myśli?
3: Kwestia z tego, mamy zmiany klimatu, troszkę mniej jest pokarmu, to widać. Zresztą u nas te wszystkie wielkie obszary, takie podmokłe, w tym roku są suche. Trzeba będzie się temu przyjrzeć troszkę dokładniej.
2: I o tym dzisiaj przyrodnik Jacek Słupek. Dziękuję serdecznie za to spotkanie.
3: Dziękuję bardzo.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin. Radio Plus Szczecin.

0: Reklama.
1: Gastorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
1: a w praktyce w Gastoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
0: Reklama.

0: Radio Plus. Dymisja działaczki KO, chodzi o aferę z pomocą dla powodzian. Rząd zapowiada alerty RCB w czasie ataków Rosjan na Ukrainę. Z Radomia wystartowała dzisiaj biegowa pielgrzymka na Jasną Górę. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po aferze z pieniędzmi dla powodzian jest dymisja. Stanowisko straciła wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska. Z informacji WP wynika, że podmioty związane z działaczką Koalicji Obywatelskiej miały otrzymać odszkodowania, choć nie ucierpiały w powodzi. Michał Skolimowski.
1: Decyzję o dymisji podjęła Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przekazano, że zdecydowały właśnie informacje o nieprawidłowościach, a także kwestie wizerunkowe i zarządzanie spółką. Sprawę bada już prokuratura, zajmuje się nią też CBA. Kontrolę wszczęło również Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowane działania w tej sprawie.
2: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian.
1: Premier zaznaczył też, że rząd spodziewał się, że może dojść do takich sytuacji, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Podkreślił również, że każdy, kto dopuścił się nadużyć, poniesie surowe konsekwencje.
0: Anna Konieczyńska została też zawieszona w partii i sama twierdzi, że to polityczna nagonka. Rząd zapowiada alerty RCB w czasie ataków Rosjan na Ukrainę. Chodzi o SMS-owe ostrzeżenia o poderwaniu polskich myśliwców, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
3: Takie informacje będą na pewno częściej trafiać do ludzi, do opinii publicznej, też po to, żeby ludzi uprzedzać, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje, bo ta informacja jest potrzebna.
0: SMS-y dostaną mieszkańcy wschodniej Polski w chwili zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Wszystko po tym, jak pod koniec lipca do naszego kraju wleciała rosyjska rakieta. Mieszkańcy Lubelszczyzny usłyszeli wtedy syreny, ale nie dostali informacji o tym, co się dzieje.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Leon XIV modli się za ofiary trzęsienia ziemi w Kolumbii. Papież zapewnił o modlitwie w intencji ofiar poszkodowanych i wszystkich, którzy pomagają. Wczoraj w Kolumbii odnotowano trzęsienie o magnitudzie 7,4. Ojciec Święty zawierzył wszystkich w stawiennictwu Najświętszej Maryi Panny.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Z Radomia wystartowała dzisiaj biegowa pielgrzymka na Jasną Górę. W 3 dni pątnicy pokonają 200 kilometrów. Grupa liczy prawie 40 osób, wśród nich Małgorzata Dańska i Monika Zychowicz.
5: Jak pojawiłam się na starcie i zobaczyłam tych wszystkich wysportowanych ludzi, to zadałam sobie pytanie, co ja tutaj robię. Już po kilku kilometrach stwierdziłam, że to jest moje miejsce i nie wyobrażam sobie roku bez pielgrzymki biegowej.
6: Przeżycie tak ma, ponieważ człowiek jedzie, naładuje baterie. 3 dni to jest taki czas, gdzie akurat.
0: A organizatorem pielgrzymki jest Stowarzyszenie Biegiem Radom.

0: Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewniał projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Reklama.

Ja znam te wasze numery. Kłaniam się, Piotr Franszewski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
4: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: A gdyby kolejnym krokiem w twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Polacy utknęli na Sycylii. Za chwilę relacja naszego reportera. Rząd zapowiada pomoc dla osób oszukanych na pompie ciepła. Powiemy też o ekologicznych kosiarkach w Krakowie. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Loty z Sycylii zostały zawieszone do jutra, do 11:00 na miejscu zostali uziemieni Polacy. Wszystko z powodu pyłu wulkanicznego po erupcji Etny. Michał Skolimowski.
2: Paraliż się przedłuża, nie wiadomo kiedy ruch zostanie w pełni wznowiony. Jest częściowo przenoszony na inne lotniska na wyspie, zwłaszcza na to w Komizo. Na powrót do Polski czeka między innymi pani Monika, która utknęła w porcie w Katanii.
3: Czekamy na autobus. Lot został przekierowany na lotnisko Komizo, jakieś 100 km od Katanii, także czekamy. Czekamy.
2: Polski konsul jest w kontakcie z naszymi obywatelami, zapewnia rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
4: Upewnia się, że nie ma zagrożenia życia, że nie ma kwestii zdrowotnych i oczywiście tutaj rozmawiamy też, czy bardziej wspieramy naszych obywateli w kontakcie z przewoźnikami.
2: Bo jak zaznacza resort dyplomacji, to właśnie przewoźnik ma prawny obowiązek zadbać o swoich klientów.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Rząd zapowiada pomoc dla osób oszukanych na pompie ciepła. Chodzi o program Czyste Powietrze. Według danych Ministerstwa Klimatu nieuczciwi sprzedawcy mogli wyłudzić pieniądze od 8 tysięcy rodzin. Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy poszkodowanym.
5: Cały proceder polegał na tym, że wykonawca otrzymywał pełnomocnictwo, pieniądze na konto, a potem znikał z pieniędzmi, nie przeprowadzając inwestycji.
1: Mówiła minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Jej zdaniem na oszustwa pozwoli była luka w przepisach zostawiona przez rząd PiS. Projekt ustawy, która ma pomóc poszkodowanym, trafi teraz do Sejmu. Nie tylko ratownicy, także lekarze będą mogli wziąć udział w szkoleniach z samoobrony. Są finansowane z funduszy europejskich, a przeprowadzą je policjanci.
6: Projekt będzie prowadzony przez Ministerstwo Zdrowia, w ramach których będą oferowane również szkolenia z technik samoobrony dla lekarzy. Więc nie są to szkolenia obowiązkowe, ale każdy z medyków, każdy z lekarzy będzie mógł z tych szkoleń skorzystać.
1: Mówiła wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Po serii ataków na ratowników medycznych szkolenie przeszło prawie 6 tysięcy medyków. Ratownicy mają też kamizelki nożoodporne.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ekologiczne warsztaty dla mieszkańców Krakowa. Na Zakrzówku pasą się owce. Teraz będzie okazja, aby lepiej je poznać. O akcji Owce bez tajemnic mówi prezes Fundacji Przystań Karolina Mostek.
7: Są to warsztaty też związane z całym projektem wypasowym, aby wprowadzić edukację. Dlaczego ten wypas jest w tym przypadku tutaj dużo lepszy niż koszenie mechaniczne? Zielone kosiarki, czyli owce, tak naprawdę zajmują się tym, co lubią najbardziej, czyli jedzą trawę.
1: A na warsztaty można się zapisać przez formularz na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24,39.
0: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.

0: cienny na filcu Milkwood już za 74,97, a panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam wakacyjnie. Od poniedziałku do czwartku, od 20 do 22. W piątki oczywiście prywatka z Radiem Plus, w soboty również. A dziś zaczyna grupa Garcia utworem Bamboleo, potem DJ Bobo, There is a Party, a także grupa Carapiccio i Tic Tic Tac.

To była brazylijska formacja Carapicho, ich jedyny wielki hit Tic Tic Tac, a przed nami francuska formacja Magazine 60, która większość utworów wykonywała w języku hiszpańskim. Kenose to utwór w ich wykonaniu. Potem Italian Boys i Forever Lovers, a także Lucia w piosence Marinero.

0: A piwo Korona, kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Lato z nutą nostalgii, przeboje sprzed lat zmiksowane non-stop. Przed nami holenderski duet Fantastic i Costa Blanca, potem Rick Fellini, Welcome to Rimini, będzie też Desirel i Voyage Voyage.

Za nami wielki hit śpiewany po francusku, a przed nami wielki hit śpiewany po hiszpańsku. To włoski duet Rigueira i Vamos a la Playa, potem Transex, kanadyjska formacja i hit Living on Video. Będzie też Abba i Lay of Your Love on Me.

Za nami wielki przebój, a przed nami The Communards i przeróbka hitu Don't Leave Me This Way. Potem Electric Light Orchestra i Julie Don't Leave Here Anymore.

To była grupa Electric Light Orchestra, teraz zespół Blondie Atomica. Na koniec tego miksu mistrzowie muzyki New Romantic, grupa Classics Nouveau w piosence Is It a Dream?

0: Zespół Classics nowa utworem Is It a Dream zakończył ten mix. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Reklama.

0: Lato z nutą nostalgii.
1: Oto nasz kolejny miks, a w nim grupa Massara. To włoski zespół, ich jedyny wielki hit, piosenka Margarita. Potem Bonne Mi Kalimba de Luna.

zespół Bonym i Kalimba de Luna, a przed nami Pilion, czyli Pado Pelandi, jedna z gwiazd muzyki Italo Disco w przeboju Happy Children. Potem nadal klimaty Italo Disco, Mi Commission, How Old Are You, a także trio Scotch i Disco Band.

0: Włoskie trio Scotch utworem Disco Band zakończyło ten mix.
1: Reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami jeden z najpopularniejszych duetów lat 80. ubiegłego wieku. Thomas Anders i Dieter Bohlen, czyli Modern Talking i Sherry Sherry Lady. Będzie też trio Bad Boys Blue i Gimme Gimme Your Lovin', a także CC Catch w piosence Strangers by Night.

śpiewała Sissy Kecz, teraz już przenosimy się do Anglii. Rick Astley, Together Forever, a także grupa Big Fun w piosence Blame It on the Boogie. Australijczyk Jason Donovan zaprezentuje się w piosence When You Come Back to Me.

To była australijska gwiazda Jason Donovan, a przed nami kolejna gwiazda z antypodów, Kylie Minogue i Better the Devil You Know. Będzie też Sandra w piosence Everlasting Love.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin. Radio Plus.
1: Minęła godzina 22. Witam serdecznie i zapraszam do wspólnego spędzenia najbliższej godziny, którą wypełni nam program Jestem Alkoholikiem. A jest to program nie tylko dla tych, którzy lubią wypić.

Ja mam na imię Jerzy i jestem alkoholikiem. To znaczy jestem człowiekiem chorym na taką śmiertelną, postępującą, nieodwracalną i wredną. Bardzo wredną chorobę alkoholową. A to, że jestem dzisiaj tutaj w studio i byłem, przez wiele, wiele poprzednich wtorków, otóż to zawdzięczam kilku sprawom, ale chyba przede wszystkim temu, że w jakiś szczególny sposób Pan Bóg mnie lubi. I wtedy, kiedy byłem na swoim dnie, kiedy rozpaczliwie szukałem dla siebie ratunku, bo dosyć miałem już picia i tego wszystkiego, co się z tym wiązało, otóż wtedy dobry Bóg postawił na drodze mego życia innych alkoholików, takich, którzy alkoholu już nie pili. Ja do nich dołączyłem i udało się. I dziś mogę się cieszyć z tego, że mimo tego, że jestem alkoholikiem, alkoholu nie piję i trzeźwieję, zdrowieję ponad 30 lat. I dziś, tak jak przez wiele, wiele poprzednich wtorków, bo to początek to był lat temu już 31, tu z tego miejsca zaświadczam, że można być człowiekiem uzależnionym od alkoholu, czy jak kto woli, alkoholikiem, ale alkoholu nie pić i żyć godnie.

0: Dzisiaj mamy gościa. Gościa serdecznie witam i poproszę, żeby starym, dobrym zwyczajem przedstawił się sam.
1: Witam serdecznie. Ja mam na imię Karol i jestem alkoholikiem.
0: O, więc nas jest tutaj dwóch. A Karola poprosiłem, żeby przyszedł na to nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie w związku z tym, że za kilkanaście dni w Szczecinie będziemy obchodzili 40-lecie ruchu anonimowych alkoholików na ziemi szczecińskiej. Dobrze powiedziałem?
1: Bardzo dobrze, 22 sierpnia.
0: 22 sierpnia. Myślę sobie, że jest to okazja ku temu, żeby spojrzeć, przypomnieć, powiedzieć, jaka była geneza tego, co się tutaj wydarzyło w Szczecinie. Liczę na to, że Karol nam w skrócie opowie w ogóle o genezie ruchu anonimowych alkoholików, skąd to się wzięło, jak dotarło do Polski, jak dotarło do Szczecina. Otóż o tym będzie nasze dzisiejsze spotkanie.

0: Karolu, powiedziałeś o sobie, że jesteś alkoholikiem, a ja mam takie pytanie do każdego gościa, który tutaj przychodzi i mówi o sobie, jestem alkoholikiem. Żebyś zechciał powiedzieć, co to znaczy dla ciebie? Jak to rozumiesz? Dlaczego mówisz, że jesteś alkoholikiem?
1: Bo nie mam wątpliwości, że jestem uzależniony i myślę, że to jest najlepszy początek do tego, żeby zacząć coś ze sobą robić, ta świadomość tego. Dzisiaj słowo alkoholik nie kojarzy mi się pejoratywnie, to jest coś po prostu normalnego, co określa mnie, co jest moją tożsamością i to jest po prostu choroba. To jest po prostu choroba, zapadłem taką chorobę, tak jak już tutaj nam ładnie wszystkim na samym początku powiedziałeś o sobie, ja się pod tym podpisuję, jestem uzależniony, jestem alkoholikiem. Dla mnie taką fajną definicją alkoholizmu jest to, co mogę przeczytać w Wielkiej Księdze, że jestem uczulony na alkohol. To znaczy, do momentu, kiedy ta substancja nie pojawia się w moim organizmie, moje myślenie jest ok, ale kiedy tylko pojawi się najmniejsza ilość, to moje myślenie staje się pokrętne i zmienia się o 180 stopni.
0: Ładnie powiedziałeś o tym, co znalazłeś w Wielkiej Księdze. Ale zanim do tego doszedłeś, jak to się stało? Czy zechciałbyś powiedzieć parę słów o sobie? Jak to się stało? Kiedy po raz pierwszy i dlaczego właśnie?
1: Okej, jeżeli chodzi o alkoholizm, to jest choroba podstępna, potężna i przebiegła. I myślę, że wszyscy naokoło widzieli, że ja mam problem, ale mi bardzo ciężko było to zauważyć. I musiało się coś zadziać w moim życiu i właściwie ja dzisiaj wiem, że to jest takie okienko świadomości, gdzie w tym momencie, i to nie jest tak, że to jest jakiś taki moment, że nagle myślę, że chciałbym swoje życie zmienić, tylko to jest moment tak zwanego dna. Pojawia się to dno w moim życiu. W moim przypadku to było dno emocjonalne. To znaczy ja przyszedłem do wspólnoty, miałem 29 lat. Miałem co jeść, miałem co pić, miałem dach nad głową, miałem pracę, byłem w związku. Natomiast to moje dno emocjonalne to była taka dziura w duszy, czego właściwie co bym tam nie wrzucił, ona się nie pomniejszała, tylko jeszcze się powiększała. Nie? I w pewnym momencie ja nie widziałem swojej przyszłości ani z alkoholem, ani bez alkoholu. I to był taki moment właśnie, kiedy postanowiłem coś ze sobą zrobić, a właściwie to postanowiłem, że poproszę o pomoc kogoś innego, bo cały czas mi się wydawało, że ja sam sobie dam radę. Nie?
0: Jak dawno temu? Ile lat temu?
1: Ponad 8.
0: Miałeś wtedy 29 lat.
1: Tak.
0: I doszedłeś do tego, że no, to jakoś takie to życie nie bardzo ci pasuje i nie wiesz, dlaczego tak się dzieje.
1: I zdecydowanie.
0: Gdzie szukałeś pomocy?
1: Ja miałem o tyle sytuację komfortową, że po pierwsze wspólnota była troszkę oswojona, bo w moim otoczeniu była osoba, która chodziła już do takiej wspólnoty, a po drugie to są takie czasy, że te informacje o alkoholizmie, o wspólnocie AA też były dostępne w mediach, też można było znaleźć informacje w internecie. Dla mnie było dużo łatwiej i nie musiałem czekać do tego dna, które było takie bardziej stereotypowe, nie? Chociaż to też jest duże uproszczenie, bo duże też straty poniosłem w swoim życiu, ale wiadomo, 29 lat, no to jest bardzo młody wiek, nie? Jestem bardzo wdzięczny, że miałem szansę dotrzeć do tej wspólnoty właśnie w takim wieku, że tak na dobrą sprawę mam całe życie przed sobą i mogę się teraz cieszyć tym życiem na trzeźwo, a nie właściwie wegetować, bo tak to trzeba było nazwać.
0: Może nieładnie, że o tym powiem, ale powiedziałeś, że 7 lat to się zaczęło i już się o tym gdzieś można było dowiedzieć. I tak sobie pomyślałem, no, że te nasze wtorkowe spotkania też mają w tym udział. Może nieskromnie to mówię, ale...
1: Ale na pewno prawdziwie.
0: Prawdziwie, fajnie. I trafiłeś. Czy ty chciałbyś powiedzieć, jak trafiłeś? Wiesz, bo w ogóle myślę sobie, że To pytanie postawię tym, którzy nas w tej chwili słuchają, a są ludźmi uzależnionymi od alkoholu, nie piją go jakiś czas, a swoje zdrowienie, trzeźwienie oparli o program 12 kroków. Chciałem postawić takie pytanie, jak po raz pierwszy trafiłeś do tych ludzi, którzy zdrowieją, trzeźwieją w oparciu o program 12 kroków? Czy pamiętasz takie swoje pierwsze spotkanie?
1: Tak,
0: czy zechciałbyś powiedzieć?
1: Tak, pamiętam, zechciałbym.
0: No to mów.
1: Tak jak wcześniej powiedziałem, miałem w swoim otoczeniu człowieka, który chodził już na taki meeting, więc było to dla mnie, myślę, że troszkę łatwiejsze. Tak jak mówię, miałem tą wspólnotę już oswojoną, też o niej czytałem. Natomiast przyjście do tego miejsca mimo wszystko dla mnie nie było komfortowe. W środowisku, w którym się wychowywałem, słowo AA to była obelga po prostu, nie? To była po prostu obelga. Ja też myślałem bardzo stereotypowo o tych alkoholikach i nie chciałem być jednym z nich, nie?
0: 7 lat temu jeszcze tak było?
1: No. Tak myślałem. Tak myślałem. 7 lat temu już byłem we wspólnocie, no ale to było trochę ponad 8 lat, ten pierwszy meeting. Natomiast pamiętam to zderzenie z rzeczywistością, nie? Że spodziewałem się innych ludzi, a naprawdę spotkałem ludzi, którzy byli serdeczni, uśmiechnięci, witali mnie z otwartymi ramionami i zostałem bardzo ciepło przyjęty. To był taki trochę dysonans, bo z jednej strony ten stereotyp w mojej głowie, jak myślałem, że wygląda AA, a z drugiej strony jak naprawdę wyglądało. Byłem zdziwiony, że to miejsce tak wygląda, że ci ludzie tak wyglądają, że są czyści, że są uśmiechnięci. Myślałem, że tam ludzie będą smutni, będą właściwie to, myślę, że walczyć o każdą godzinę trzeźwości. Taki miałem w głowie obraz anonimowego alkoholika. Natomiast rzeczywistość była zupełnie inna.
0: No to jeszcze zapytam, co prawda powiedziałeś o tym już, że zanim tam poszedłeś, stwierdziłeś, że coś jest nie tak z tą relacją między tobą a alkoholem, czy między alkoholem a tobą, i postanowiłeś coś z tym zrobić. Czy podparłeś to jakąś terapią na przykład? Przechodziłeś terapię? Czy...
1: Jeżeli chodzi o mnie, to tak, przechodziłem terapię, natomiast terapię przechodziłem już po pierwszym swoim meetingu. Mm-hmm. To nie jest tak, że byłem na terapii i z terapii mnie wysłali na meeting, tylko właśnie w trakcie tego mojego zdrowienia byłem.
0: Wiesz, ja pamiętam takie, no to był rok 92, kiedy w środowisku Agora, no to było jedyne miejsce w zasadzie wtedy, gdzie spotykali się ludzie, którzy mieli dosyć picia, chcieli coś z tym zrobić. I wtedy była taka atmosfera, że mówiło się, jak ktoś był na terapii, to się chował do kąta, wiesz, i tak nie bardzo się przyznawał, że był na jakiejś terapii. No, nie było wtedy ani Ostrowskiej, nie było tutaj Mącznej, nie było. Był co prawda przewspaniały doktor Wiesiu Piesiak na Żubrów poradni, ale to nie w tym rzecz. Więc przyznanie się, że jestem po terapii, było czymś takim bardzo ba. Nic, tylko AA, tylko AA. Dzisiaj jest tak, przynajmniej ja to tak odbieram, że no wtedy to było na 30 osób, 29 nie było po terapii, a jedna była po terapii, ale siedziała cicho. No dzisiaj jest tak, że na 30 osób to 28 jest po terapii, a dwie trzeźwieją, zdrowieją li tylko w oparciu o program 12 kroków. Czy twoje spostrzeżenia są podobne do moich?
1: Wiesz co?
0: Pamiętasz tamtych.
1: Jeżeli chodzi o te lata, to nie będę się wypowiadał, natomiast może z innej strony ja się bardzo cieszę, bo my jako AA nie łączymy się, ale możemy współpracować i my z terapiami współpracujemy. Jeżeli chodzi o Mączną, to mamy tam meetingi i na terapii, i na detoksie. Jesteśmy tam raz w tygodniu w sobotę. Natomiast jeżeli chodzi o terapię na Ostrowskiej, mówię tutaj o tym naszym podwórku, wiadomo, bo jesteśmy tutaj i mówię o tym naszym podwórku. Już myślę, że to były 3 lata temu, wznowiliśmy mityngi właśnie na Ostrowskiej, tam gdzie jest ośrodek terapeutyczny, i tam też w czwartek o godzinie 18 odbywają się nasze mityngi. Mało tego, powierniczką klasy A, czyli taką naszą przyjaciółką, która nas reprezentuje i nie jest anonimowa osobiście, czyli może się przedstawiać z imienia, nazwiska, pokazywać swoją twarz w mediach, jest właśnie dyrektorka tego ośrodka, więc mamy świetne relacje, jeżeli chodzi o tę terapię, i no i się uzupełniamy. Drogi są różne, ale fajnie by było, żebyśmy na pewno żyli w pokoju, nie musieli się wstydzić pewnych rzeczy.
0: Tu powiedziałeś naszą powierniczką klasy A. Czy zechciałbyś przybliżyć to tym słuchaczom, którzy nas tam po drugiej stronie słuchają? Bo niekoniecznie jest tak, że wszyscy, którzy chodzą na mityngi, wiedzą, kto to jest powiernik klasy A czy klasy B, a są też ludzie, którzy, wiem, uczestniczą w tych wtorkowych spotkaniach i mają jeszcze sporo drogi do tego, żeby cokolwiek zacząć robić ze swoim problemem.
1: Mhm. Jeżeli chodzi o kształt naszej wspólnoty, to nie jesteśmy profesjonalistami i wszelkie działania, żeby ta wspólnota funkcjonowała, pełnimy w charakterze służby, to znaczy służymy. Te nasze służby są nieodpłatne i mają określoną strukturę. Zaczynamy od grupy, to jest taki odwrócony schemat, bo my schodzimy coraz niżej służąc. Nie awansujemy do góry, tylko jeszcze bardziej służymy. Mamy te szczebelki, schodzimy niżej do intergrupy, potem schodzimy niżej do regionu i potem mamy służby krajowe. Jeżeli chodzi o służby krajowe, to powiernicy są takimi planistami głównych działań wspólnoty AA w Polsce. Cała wspólnota może się wypowiadać na pewne sprawy poprzez właśnie swoich służebnych, którzy zanoszą z grupy poprzez mandatariuszy na intergrupę, z intergrupy na region i z regionu do służby krajowej. I mamy dwa rodzaje powierników. Powiernik klasy B, czyli to jest alkoholik wybierany przez region i potem przez służby krajowe, i powiernik klasy A, czyli niealkoholik, czyli ktoś, kto, jego plusem jest to, że nie musi zachowywać tej anonimowości osobistej, czyli może pokazywać się, może pokazać swoją twarz. Dla nas to też jest coś fajnego, bo jeżeli my mówimy o sobie samym, powiedzmy, że chwalimy, to nie do końca mogą ludzie to kupować, ale jeżeli jest ktoś, kto jest profesjonalistą, czyli na przykład Marta, która jest naszą powierniczką, która jest profesjonalistką, mówi o nas dobrze, to znaczy, że to nie jest wypływające gdzieś tam z naszych jakichś tam własnych prób chwalenia tej wspólnoty, tylko jest ktoś, kto realnie patrzy z boku i widzi, że to faktycznie działa, nie? Zwłaszcza jeszcze, kiedy takimi osobami bardzo często są terapeuci, bardzo często są właśnie osoby, które są związane właśnie z tą pracą z alkoholikami. Też dyrektorzy zakładów karnych bardzo często uczestniczą, psychologowie z zakładów karnych właśnie w tych naszych działaniach. I to są takie osoby, myślę, że najprościej powiedzieć, nasi po prostu przyjaciele, nie alkoholicy, nie?
0: A przy tym w sympatyce mocno.
1: Tak, zdecydowanie.

0: ale zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią pora na to, żebyś zechciał w skrócie powiedzieć, skąd się ten ruch wziął i jak to... Krótką historię taką.
1: Dobrze. Jeżeli chodzi o nasz ruch chaoski, to wywodzi się on ze Stanów Zjednoczonych Zakron. W 1935 roku spotkało się dwóch alkoholików w beznadziejnym stanie, Bill Wu i dr Bob, i zaczęli rozmawiać o swoim problemie. Zaczęli rozmawiać o tym i zauważyli, że ta rozmowa, to, że rozmawiają o tym problemie, powoduje, że oni nie piją. To, że też próbują pomóc komuś innemu, nie do końca, jeżeli chodzi o tą osobę trzecią, której próbują pomóc, nie do końca mają wpływ na to, czy ona to weźmie, czy nie weźmie, ale na pewno im to pomaga. I w 1935 roku to się zaczęło. Zaczęło się to rozlewać na cały świat i w 1974 roku wspólnota dotarła do Polski. W Poznaniu pierwsza grupa Eleusis tam została założona. Jeżeli chodzi o nasze podwórko, tutaj szczecińskie, to 40 lat temu, dlatego właśnie to 40-lecie, grupa Anna. Wcześniej uczestnicy jeździli właśnie do Poznania, stamtąd czerpać tam trzeźwieć. Ja jeszcze osobiście słuchałem świętej pamięci Edmunda właśnie tych wspomnień, jak jeździł do Poznania. Natomiast jeżeli chodzi o historię tutaj naszego ruchu w Szczecinie, to po pierwsze nie pamiętam, a po drugie też pierwszy panel, który będzie właśnie na naszym 40-leciu, będzie mówił o historii i tam będzie można się więcej dowiedzieć. Także ja też jestem tutaj po to, żeby zachęcić. O. Serdecznie zapraszamy i osoby, które jeszcze się nie zapisały, bardzo gorąco prosimy, żeby się zapisywać. Chciałbym też nadmienić, że...
0: Przepraszam, zapisywać do uczestniczenia w tym spotkaniu.
1: Tak.
0: A nie do...
1: Do AA się nie zapisujemy, ale też, żeby to wybrzmiało, jest to spotkanie otwarte dla wszystkich, więc absolutnie nie trzeba być alkoholikiem. Jeżeli ktoś chciałby z nami razem świętować, to serdecznie zapraszamy.

0: Halo, ktoś zadzwonił.
1: Dobry wieczór, Jerzy.
0: Witam.
1: Mam na imię Sławek, jestem szczęśliwym alkoholikiem.
0: Szczęśliwy?
1: Ja mam pytanie do gościa. Czy to będzie spotkanie jednodniowe? Czy więcej dni będzie? I jak jest z noclegami?
0: O, wiesz, to dobrze, że z tym pytaniem tutaj wyszedłeś. Mieliśmy o tym właśnie za chwilę opowiedzieć, o programie i kilka takich szczegółów organizacyjnych. Ale skoro już jesteś, wiesz, to chciałem rzucić w eter takie zapytanie skierowane do tych wszystkich, którzy zdrowieni.

0: Trzeźwieją w oparciu o program 12 kroków, żeby sięgnęli pamięcią wstecz i przypomnieli sobie swój pierwszy meeting. Nieważne, czy to było 3 miesiące temu, czy 2 tygodnie temu, czy 25 lat temu. I żeby zechcieli podzielić się swoimi wspomnieniami. Myślę, że to będzie ciekawe. Czy chciałbyś być pierwszym, jak już zadzwoniłeś poza kolejką?
1: Powiem to tak.
0: Tylko, Sławku, módlmy się o ducha syntezy, dobrze?
1: Dobrze. Powiem to tak. Mój pierwszy meeting 36 lat temu. Niewiele z tego pamiętam. Pamiętam jak mi brawa bito za to, i dziękowano mi za to, że przyszedłem, za to, że jestem. Przyjęcie do grupy pamiętam i jak ja bardzo wsłuchiwałem się w to, co oni mówili. Nauczyłem się wtedy słuchać i dopiero potem, gdy już mogłem cośkolwiek powiedzieć, to wtedy mówiłem, a inaczej to wyjąłem wasze watę z uszu, a włożyłem ją do buzi.
0: To znaczy odwrotnie, wyjąłeś z buzi, włożyłeś do uszu, nie? A nie,
1: nie,
0: dobrze, dobrze powiedziałeś, widzisz, to mi się
1: merda. Dobrze powiedział.
0: Tak.
1: Sorry. No. I tak to było u mnie przez wiele, wiele lat. Dopóki nie zacząłem porządnie trzeźwieć. Ale później odeszłem od grupy na samym początku, bo założyłem ją. A później odeszłem, poszłem pić. I nie było mnie przez 20 lat, ale grupa do tej pory istnieje.
0: O, Sławku, no. Dziękuję ci za ducha syntezy. Dziękuję ci za to, że jesteś. Pogodę ducha, trzymaj się.
1: Pogodę ducha.
0: Hej.
2: Pozdrawiam.
0: No właśnie, ja to pytanie, które postawiłem Sławkowi, a przedtem zasygnalizowałem, że je postawię, stawiam w tej chwili. Jeżeli jesteś trzeźwiejącym, zdrowiejącym, niepijącym alkoholikiem, a swoje zdrowienie, trzeźwienie oparłeś o program 12 kroków, to przypomnij sobie, jak to było na początku. Czy pamiętasz swój pierwszy meeting? Nieważne, czy parę tygodni temu, czy parę miesięcy, czy może kilkanaście, a może kilkadziesiąt lat temu. Przypomnij sobie i zadzwoń i powiedz. A numer telefonu do naszego programu to kierunkowy 91, a potem 433 70 70, albo jak to woli 91 kierunek, a potem 433 70 70. A my wracamy do rozmowy z naszym gościem. Karolu, co cię urzekło jeszcze tak na początku, jak trafiłeś do tego środowiska ludzi, którzy no, postanowili coś zrobić ze swoim, a może nie nazywane wtedy uzależnieniem czy alkoholizmem, co swoim problemem alkoholowym.
2: Mhm. Przede wszystkim, wiesz co, myślę, że słowo urzekło to nie do końca dobre słowo, bo tam nie za bardzo było miejsce na urzekanie. Ja generalnie chciałem się ratować po prostu. Ja generalnie chciałem się ratować, ale jeżeli idziemy w tym kierunku, to na pewno to, że takiego miejsca jak meeting anonimowych alkoholików, gdzie jeden mówi, a reszta nie przeszkadza, ze świecą było szukać, naprawdę. Nie było tej oceny, właściwie to mogłem powiedzieć dosłownie wszystko. Nikt nie zadawał mi pytań, też nie musiałem mówić, po prostu byłem, nie? Bardzo duża taka akceptacja, nikt mi nic nie kazał. Co też było takim zaskoczeniem właśnie, bo myślałem, że nagle ktoś będzie miał jakąś gotową receptę dla mnie. Masz robić to, masz robić to, masz robić to. Nic takiego nie było, a wszystko, co usłyszałem po zadaniu pytania, było tylko sugestią właściwie. Ja zrobiłem to i to. Ludzie dzielili się swoim doświadczeniem. Jeżeli chcesz, żeby twoje życie wyglądało tak jak moje, to fajnie było, żebyś robił to, co ja robiłem. Jest duża szansa, że zacznie się zmieniać. Ale tego przymusu nie było.
0: Wiesz co, to o czym mówisz, to mnie zafascynowało na początku. Jak zacząłem się przyglądać tym tablicom, co tam wisiały w Agorze na ścianie, tam było 12 kroków i 12 tradycji. Ja miałem taki pomysł, kurczę, po paru miesiącach, a ja sobie to przepiszę, ja to przerobię. No, logicznie myśleć potrafię jeszcze i tak wyciągnę z tego wnioski i będzie okej, nie? I uważałem, że ten program przerobię w ciągu tam paru miesięcy czy tygodni. Dzisiaj wiem, że do końca życia go nie przerobię, co najwyżej on nie. Ale to, co zauważyłem, twórcy tych 12 kroków, oni nie mówią. Oni nie mówią, uznaj, że jesteś bezsilnym wobec alkoholu, zrób. Tam nie ma ani jednego kroku, który jest nakazem. Oni mówią o sobie, co oni zrobili. Jak chcesz, możesz to robić, co myśmy zrobili. I to jest istotą tego ruchu, że tam nie ma żadnych nakazów. I o tym ty przed chwilą powiedziałeś. I myślę, że to jest coś. No dobrze. Gdzieś znalazłem w jakiejś literaturze czy w książce, że dotyczącej alkoholizmu, że co prawda to było kilkanaście lat temu, że do tej pory, że ruch anonimowych alkoholików jest fenomenem, ten program, i że jak do tej pory nikt nie wymyślił niczego lepszego. Nie sprzeczajmy się, ile w tym jest prawdy, ale ja to przyjąłem za pewnik. Dobrze, mieliśmy o programie tego spotkania, ale o tym za chwilę. Kierunkowy 91, a potem 433 70 70. Śmiało dzwoń, jak sobie już przypomniałeś, czego oczekiwałeś od pierwszego meetingu, a z czym wyszedłeś, jakie wrażenia, co ci to zrobiło, to zadzwoń i podziel się tym z nami. Nieważne, czy ten meeting był, tak jak Sławek mówił, 30 parę lat temu pierwszy, czy on był kilkanaście lat temu, czy parę miesięcy temu. Oczywiście pod ten numer kierunkowy 91, a potem 433 70 70 możesz zadzwonić również, jeżeli niekoniecznie chcesz rozmawiać na temat, co zaproponowałem, ale może chcesz podzielić się jakąś ważną informacją, o coś zapytać, czy po prostu podzielić się, nie wiem, smutkiem, radością, to zapraszam.

0: Zdaje się, że jest kolejny telefon. Halo!
1: Halo, cześć wam. Sławek spod Szczecina.
0: Witaj, Sławku spod Szczecina. Jeden był Sławek nie spod Szczecina, a ten jest spod Szczecina.
1: Spod Szczecina. Wiesz, ja tak postaram się oddychać są syntezy, ale tak ta audycja wywołała we mnie wspomnienia i no też to się działo niestety lub stety 35 lat temu. Takie jakby pierwsze wejście i wyszedł mi na spotkanie Antoś, podał rękę i powiedział: cześć, jestem, na imię mam Antek, jestem alkoholikiem. I dla mnie to było coś bardzo ważnego, bo ten lęk, który był wcześniej, spłynął. Ja sobie pomyślałem, jestem u siebie. To po prostu było bardzo ważne.
0: Aha. Nie?
1: To jest taki dla mnie osobiście przykład, jak ważna jest służba.
0: Ale to teraz wiesz już po jakimś czasie, prawda, że to tak sposób, w jaki postąpił Antoś w stosunku do ciebie, tak?
1: Mhm.
0: I kiedy to było, mówisz, 30 lat temu?
1: 35, jeszcze na Dąbrowskiego, bo my żeśmy się później przenieśli przecież na Pocztową. No nie, wtedy powstała Agora 303, bo klub Abstynenta 303 był osobno, a Agora była osobno, tylko w jednym pomieszczeniu wtedy. No to już nie będę mówił o szczegółach, bo to ze względów technicznych tak było.
0: Wiesz, powiedziałeś Antoś, Antoś prowadził pierwszy meeting, na który ja dotarłem. Pamiętam Antosia.
1: No zresztą pomysł drugiej grupy w Szczecinie, Rozbrat, to jest właśnie działanie, pomysł i działanie Antosia.
0: Nie? Sławku, czy coś jeszcze chciałeś dodać?
1: Ja myślę, jeszcze ważna rzecz, bo tak się składa, jeszcze ta wcześniej była w tym klubie Absynta 303, tam był ten sławny Heniu. Heniu, którego ja się bałem, ale kiedy naprawdę już coś chciałem z sobą robić, to z tego co wiem, to Heniu nadrabiał sobie, naddawał drogi, chociaż sam miał kłopoty zdrowotne, co chodził z kręgosłupem, żeby jeszcze chwilę ze mną pobyć, coś porozmawiać. Jestem mu bardzo wdzięczny.
0: Wiesz, jestem też Heniowi wdzięczny za wiele, ale między innymi za to, że kiedyś podczas przerwy w meetingu, a to już tam było parę miesięcy, chodziłem, rozmawiam z Heniem i mówię, wiesz, to jestem alkoholikiem, ale wiesz, ja jakoś tak, no, holender, mam ochotę się napić, a mówię, to idź się napić, to ci broni. A druga rzecz, której też z Heniem, to chyba było podczas tamtej rozmowy, no wiesz, no ale ja nawet na izbie wytrzeźwień nie byłem, a dykty to w ogóle nie piłem, dykty to ja nie piłem.
1: To wszystko przed tobą.
0: Heniu mi na to jest wszystko jeszcze przed tobą. Sławku,
1: tak?
0: Mam już swoje lata. Wiesz co?
1: I dzisiaj
0: jak tutaj siedzę dzisiaj przed tym, obok Karola, przed tym mikrofonem, to ja wiem, że to, że się nie napiłem do tej pory denaturatu, to jest przede mną.
1: No
0: a
1: tak.
0: Ja mam zrobić wszystko, żeby do tego nie doszło.
1: Ale wiesz co, fajne, że jest Karol, człowiek młody, pełen energii, no nie? Który nas w jakiś sposób zastąpi.
0: No.
1: Wniesie nową wartość dodaną. No, tego wiesz, ci Karolu życzę.
0: Wiesz co, to też tak, to jest kij, który ma dwa końce, wiesz, to z Wolkiem kiedyś tak rozmawialiśmy, zobacz, i Wolo mówi, zobacz Juruś, te łebki, co stoją tam w ramach po 12 lat, 11 i piwo obciągają, to mówi tak, zobacz, myśmy na swój alkoholizm musieli pracować długie lata, a oni to już niedługo będą, nie?
1: O, ale wiesz, ja też bardzo młodo zacząłem coś z sobą robić, miałem 27 lat i dzięki temu myślę, że z jednej strony przeżyłem to trzeźwienie, to jest wspaniała przygoda. To była taka wspaniała przygoda dla mnie, chociaż były różne trudne momenty. no nie, to jakby z jednej strony, a z drugiej strony myślę, że oszczędziłem też wiele różnego rodzaju jeszcze problemów, bo co prawda ja na izbie bywałem, tam sypiałem też, no nie, ale no jeszcze pewnych rzeczy, to nie będę mówił o szczegółach, jeszcze pewne rzeczy mnie nie spotkały, no ale jak wszystko przede mną.
0: Fajnie. Sławku, dzięki ci za to, że jesteś. Pogodę
1: no, trzymajcie
0: ducha.
1: Się.
0: Trzymaj się. O, zacząłem na zegarek, to ja się tak rozgadałem, kurczę. A my tu mamy jeszcze powiedzieć o programie tego spotkania, które, przypomnijmy, odbędzie się
2: 22
0: sierpnia.
2: Tak.
0: Będzie to sobota.
2: Tak.
0: I jeszcze miejsce.
2: To jest Hotel Dana, a właściwie to Hansa Tower, bo będziemy od tej strony wchodzić. Adres to jest Wyzwolenia 46, oczywiście w Szczecinie. Sale konferencyjne, konferencyjno-bankietowe, piąte piętro. Tam wszystko będzie oznaczone, więc będzie łatwo po prostu trafić. Mhm. Wracając do pytania Sławka, tak, jeżeli chodzi o nasz jubileusz, to będzie to jeden dzień. Natomiast wieczorem będziemy mieli bankiet i ten bankiet będzie się kończył o godzinie 23, więc mamy też zapewnione miejsca, jeżeli chodzi o właśnie Hotel Dana, miejsca hotelowe po preferencyjnej cenie i można tam sobie po prostu taki nocleg zamówić. Teraz jak już jestem odnośnie terminów przy głosie, to tak, jeżeli chodzi o bankiet, to jak wiadomo, musimy mieć przewidzianą liczbę osób, bo jest przygotowywane jedzenie, które będzie bardzo pyszne. Mam taką nadzieję, bo jeszcze go nie jadłem, ale głęboko wierzę, że będzie pyszne. I żeby właśnie zapewnić taką jakąś przewidywalność, to ostateczny termin takiego zapisywania się jest do 14 sierpnia. Jeżeli chodzi o samo 40-lecie, to bardzo byśmy prosili, jeżeli ktoś już jest pewien, że będzie, żeby po prostu się zapisywać. Można takie zapisy prowadzić u mandatariuszy z danych grup, też można w punkcie informacyjno-kontaktowym u nas w Szczecinie przy Ofiar Katynia 1, tam gdzie jest właśnie punkt informacyjno-kontaktowy. To nam ułatwi właśnie taką logistykę, natomiast
0: przepraszam, ale to jest taka zasada, że jak ktoś dzwoni, to on na pewno na pierwszeństwo wrócimy do tego. Halo!
3: Mam na imię Krzysztof, jestem alkoholikiem i narkomanem. Witaj, Jerzy.
0: Witaj, Krzysiu, witaj.
2: Cześć, Krzysiu.
3: O, ja myślę, wiesz co, ja krótko zwięźle i na temat.
0: O.
3: Mówiliście tu o Heńku Kręgosłupie. On mnie przyjmował do ruchu, jeszcze na Małkowskiego. Jeszcze przed Dąbrowskiego było coś takiego jak Małkowskiego, tam spotykali się i narkomani, i alkoholicy. To było w Starym Monarze. No, ja nie wiem ile to lat temu, nie pamiętam.
0: No, sporo, no prawie 40, no 39, 8, jeżeli mówisz o Małkowskiego.
3: Ale pamiętam, gdy wróciłem w 96 roku, jak ciepło mnie przyjęto w ruchu. Sławek to mnie dobrze pamięta, bo on tam był gospodarzem jeszcze, wiesz. Takie chwile bardzo ważne są dla mnie. Dzisiaj tak mnie to wzruszyło, mówię, muszę zadzwonić, nie?
0: I musisz przyjść 23 do
2: 22,
0: no w sobotę w każdym razie.
3: Karol,
2: no?
3: Zapisz mnie tam, tak?
2: Dobra, zapiszę cię.
0: Ale jeszcze, dobrze, no.
2: Wyślij mi tylko wiadomość, bo mogę zapomnieć.
3: Dobrze, Karolu, zadzwonię do ciebie po audycji.
2: Dobra.
3: No, a tak poza tym, pogodę ducha wam życzę. Jerzy, cieszę się, że cię słyszę w audycji.
0: O, a ja też cieszę się, że słyszę ciebie.
3: Nie tak dawno byłem tam w audycji.
0: No i dzwoniłeś nie tak dawno, bo 31 lat temu.
3: No, teraz w wrześniu minie mi 30 lat, jak nie piję.
0: No to 29, no 29 lat temu
3: dzwoniłeś. Dobra.
0: Potem się odzywałeś. I to był taki moment, że potem gdzieś tam Krzysiu zaniknął, a...
3: Nie, ja chory byłem, poważnie.
0: Nie, ale dzwoniła słuchaczka, która uczestniczyła w tych naszych wtorkowych spotkaniach i mówi, a co tam u Krzysia, bo tobie się maleństwo urodziło. I ona była taka ciekawa, ona traktowała te wtorkowe spotkania jako taki serial i tęskniła za tobą wyraźnie.
3: Dobrze, Krzysiu. Mój syn ma 25 lat już, spokojnie.
0: No, to 25 lat temu pani dzwoniła.
3: No, to życzę wam pogody ducha i do zobaczenia.
0: Trzymaj się, pogody ducha. Hej. Karolu, bo wiesz, ja może przez nieuwagę, znaczy już wiem, że 22 sobota, wiem gdzie, ale ja nie usłyszałem, o której godzinie się rozpoczyna.
2: Bo jeszcze nie zdążyłem tego powiedzieć.
0: A, to znaczy, to nie była nieuwaga.
2: O programie, ale jesteś czujny, tak. To jeszcze wracając do tych zapisów, czyli tak, jeżeli ktoś chciałby mieć pewność, że te posiłki dla niego będą, to do 14 bardzo prosimy, żeby dać znać i żeby po prostu się zapisać. Natomiast jeżeli chodzi o takie uczestnictwo, to my nie mamy zamkniętych zapisów, więc nawet jak w dzień ktoś przyjdzie, to jest taka możliwość. Słyszę, że telefon.
0: Zdaje się, że ktoś próbuje się dodzwonić, tak? Halo?
4: Halo, witam serdecznie Jerzy i witam serdecznie przyjaciół. Henryk z Polic, alkoholik.
0: Witaj, Heniu z Polic.
2: Cześć.
4: Chcę tylko króciutko tak historyjkę swoją powiedzieć, jak się dostałem do ruchu anonimowych alkoholików w Policach. Zaprowadziło mnie dwóch kolegów moich, z którymi kiedyś piłem. O. Oni byli lepsi, bo poszli prędzej z mądrzejszą głową, z prośbą o trzeźwość. No, wyraziłem zgodę. O. Było to dla mnie wejście na meeting, coś okropnego. Ja spoczony wszedłem na salę, nie wiedziałem, jak się obrócić, co robić. Dali mi kroki do ręki, miałem przeczytać, stchórzyłem, nie przeczytałem. Trwało to jakiś czas, może piąty meeting, gdzie odważyłem się przeczytać kroki. Przyszło to mi może lżej, dlatego że uświadomiłem sobie po tych pięciu meetingach, że tu jest moje miejsce i tutaj stąd coś wyniosę. Na tyle jeszcze miałem mądrości w głowie i spostrzeżenia. No, doczekałem się 24, 25 lat trzeźwości, gdzie to pielęgnuję do dzisiaj. Nie pozostawiam po sobie żadnego ale, z tego względu, że poszedłem do przodu. Żyję dzięki drugiemu alkoholikowi i całej grupie. Nasza grupa policka to grupa Grono, która trwa już też około 26 lat. Osiągnąłem dla siebie, dla zdrowia i dla rodziny zwycięstwo. Dziękuję za to, dziękowałem i dziękuję również Panu Bogu, Najświętszej Marii Panny, przez moją modlitwę wyprosiłem tą łaskę. Jest miesiąc, w każdym roku miesiąc sierpień. Miesiąc sierpień, który no jest jak gdyby naznaczony przez, nawet przez Kościół, że jest to miesiąc trzeźwości. Zawsze już od iluś lat, nie pamiętam, wywieszam na płocie koło kościoła baner, w którym jest napisane: sierpień, miesiąc trzeźwości. Wisi do dzisiaj, też go wywiesiłem. Niech będzie do końca miesiąca. Byliśmy w Licheniu 24 teraz lipca, gdzie biskup głosił homilię i też podkreślał, jaki ważny jest właśnie miesiąc sierpień. Mamy również wyjazd we wrześniu na szczecińskie rekolekcje przeźwościowe do Rokitna. Te rekolekcje to raczej więcej poświęcone będzie świętej pamięci Stasiowi Szuflakowi, bo razem z Włodkiem Gutkiem chcemy to reaktywować, żeby te rekolekcje trwały.
0: Heniu.
4: Stasiu włożył swoje życie w organizację tych spotkań rokitniańskich. Heniu. One teraz się odbędą 25 września, na które serdecznie zapraszamy. Podam numer telefonu do Janusza z Gorzowa, który przyjmuje zapisy, bo poprzez te zapisy jest informacja, ile osób będzie i ile osób będzie prosiło o noclegi. Ja podam numer. Janusz 696 055 229.
0: Heniu, ja wiesz, bardzo w to wierzę, że na początku września to wszystko jeszcze przypomnisz, co?
4: Dobrze. Będę zabierał czasu. Serdecznie pozdrawiam wszystkich was i słuchających i życzę pogody ducha.
0: Dzięki ci za to, że jesteś. Pogody ducha. Trzymaj się.

0: Karolu, to mam taką prośbę, żebyś szybciutko jeszcze przedstawił program tego spotkania.
1: Szybciutko, tak, króciutko, bo zdaje się, będziemy
0: wiesz
1: mieli...
0: co, ale może, bo zdaje się, że jest kolejny telefon i myślę, że ktoś uszanuje to, że... Dobrze, mów.
1: Mówić, tak?
0: Pewnie.
1: Dobrze. Będziemy zaczynać o godzinie 9, jak już wcześniej wspomniałem. Zaczniemy od historii naszej. Będziemy mieli historię powierników klasy A, właśnie OAA, czyli ich odbiór. Będziemy rozmawiać o współpracy z zakładami karnymi. Będziemy mieli panel z historiami osobistymi. Jeżeli chodzi też o takie atrakcje poza właśnie panelowe, to będziemy mieli spektakl teatralny, więc też troszkę sztuki. No i o godzinie 18, od 18 do 23 właśnie będziemy mieli tą kolację bankietową.
0: A tam jeszcze obiad chyba po drodze będzie.
1: W międzyczasie oczywiście będzie obiad.
0: To powiedz, że będzie obiad.
1: Tak, jak najbardziej będzie obiad i można się też
0: na ten obiad zapisać. Ten obiad. Tak. A teraz ktoś czeka na to, żebyśmy z nim porozmawiali. Halo!
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Agnieszka z tej strony.
0: Witaj, Agnieszko.
2: Ja właśnie chciałam się z wami podzielić. Pomagam ludziom po przejściach alkoholowych na Placu Grunwaldzkim i na się w centrum miasta rozlewać kawę i zupę. I coraz więcej tych ludzi przychodzi właśnie.
0: Mm-hmm. Agnieszko, to ja myślę, że jesteś również zaproszona na to spotkanie, które odbędzie się 22.
1: Zdecydowanie.
0: W tym hotelu Dana. Początek o godzinie 9.
1: 22.
0: Będzie to sobota.
2: Aha.
0: Ale fajnie, że jesteś i że dzwonisz i w ogóle ściskamy cię mocno. Z Karolem. Karol mówi, że tak.
1: Również. No. Serdecznie zapraszam.
0: Pogody ducha. Trzymaj się.
2: Dziękuję.
0: Karolu, masz jeszcze półtorej minuty.
1: Dobrze, także taką ramę tego naszego spotkania już zarysowałem. Wszystko będzie na miejscu, serdecznie zapraszamy. Zaprosiliśmy właśnie też dużo profesjonalistów, osób, które nie są alkoholikami, bo w AA funkcjonuje coś takiego jak informacja publiczna. Czyli dzięki tym naszym przyjaciołom, o którym wcześniej już tam słówko powiedziałem, możemy właściwie docierać do tych osób, które jeszcze nie mają świadomości, czym jest wspólnota, jak ta wspólnota działa i jak do niej trafić.
0: I właśnie w tej chwili ktoś jeszcze się zadzwonił przed dezydentą.
3: Witam cię, Jerzy. Z tej strony mówi Delfina ze Szczecina. Witam, Jerzy, witam Karolu.
0: Witaj, Delfino ze Szczecina. Szybciutko, króciutko, bo zaraz dezydenta.
3: Już na to dawno już zapisaliśmy, program wszystko już znamy.
0: O, fajnie.
3: Wiemy co, jak z Łukaszem idziemy na to, zapisaliśmy się, już mamy miejsca, kupiliśmy bezpośrednio w hotelu się zapisaliśmy.
0: O, pięknie.
3: Tam u recepcji.
0: Delfino, bardzo się cieszyłem, że ciebie usłyszałem.
3: Tak, do zobaczenia, spotkamy się właśnie na tym zlocie.
0: Pogody ducha, trzymaj się.
1: Do zobaczenia. Tak.

0: Karolu, jeszcze cię poproszę o numer telefonu do kogoś, kto chciałby się doinformować, a nie do końca zorientowany.
1: Tak,
0: odnośnie tego.
1: Tak. Jeżeli chodzi o naszych organizatorów, którzy są pod numerem telefonu, to jest to Radek 606 443 931 oraz Artur 508 059 503.
0: O, więc jeżeli... No właśnie, jeżeli...
1: Ktoś chciałby dopytać, to są odpowiednie osoby.
0: No, a my... Spoglądając na zegarek, stwierdziliśmy, że szybko to zeszło, nie?
1: Bardzo szybko.
0: Bo to właśnie zbliża się moment, w którym to usłyszymy dezyderatę. Karolu, ja dziękuję ci za to, że zechciałeś przyjść i powiedzieć to wszystko, o czym powiedziałeś. A zapraszam ciebie i wszystkich słuchaczy do tego, żebyśmy razem posłuchali dezyderaty.
1: Ja również.

0: dziękując za wspólnie spędzony czas, żegnam się jak zwykle, życząc wszystkim i sobie też pogody ducha, byśmy potrafili godzić się z tym, czego zmienić nie możemy. Życząc wszystkim i sobie też odwagi, byśmy zmieniali to, co możemy zmienić, i życząc wszystkim i sobie też mądrości, byśmy potrafili odróżnić jedno od drugiego. Spokojnej nocy i w imieniu Szymona zapraszam za tydzień o zwykłej porze. A ja żegnam się i do zobaczenia na trudnej drodze ku szczęśliwemu przeznaczeniu.
1: Do zobaczenia.